0: jest już niczym.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Na zegarach punktualnie 6. Zapraszam na wiadomości w Radiu Słuchaczew.
1: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro. O czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notesią na Kujawie. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
1: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku.
4: Tighten the markets.
1: Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
5: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
1: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18:00 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Zachmurzenie duże i będzie dziś przelotnie padać w całej Polsce praktycznie. Temperatura maksymalna w Sochaczewie i okolicach to 17 stopni. W godzinach popołudniowych ma wyjrzeć słonko. Aktualnie 11 na termometrach, odczuwalna to 8, a to wszystko przez ten deszcz, który dosłownie godzinę temu nam tutaj intensywnie padał. 1017 hektopaskali pokazuje barometr, natomiast wiatr towarzyszy nam dziś z zachodu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: I mamy wtorek, 22 dzień września, 4 po 6. Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko i życzę wszystkim Wam dobrego dnia w Radiu Sochaczew. Już teraz zaczynamy. Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Dobrego wtorku.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
2: Baby,

11 po 6, słuchacie radia, słuchacze po poranku. We wtorek 22 września, dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. I mam nadzieję, że tak jak ja będziecie dziś świętowali. Zachęcam do tego, że kto może, niech zostawi dziś samochód w garażu pod domem i na przykład zrobi to, co ja. Weźmie rowerek i pojedzie do swojego miejsca pracy. Można też wybrać komunikację miejską, bo dziś jeździmy w Sochaczewie za darmo. Tak, tak, ZKM taką właśnie nam, taki właśnie nam prezent z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu ufundował. Nie jest zimno, nie jest zimno. Jest akurat 12 po 6 na burz, Be My Lover.

0: Adrenalina w poranku mają ci, którym budzik zapomniał zadzwonić albo go po prostu nie słyszeli. 19 po 6 już na zegarach. Kartka z kalendarza u nas, 22 dzień września jest 265 dniem roku, czyli równa seteczka pozostaje do Sylwestra. A co wydarzyło się w Polsce i na świecie? W 1944 roku w trakcie Powstania Warszawskiego trwały ciężkie walki na przyczółku Czerniakowskim, skąd w nocy podjęto próbę ewakuacji żołnierzy na drugi brzeg Wisły. W 1980 roku początek krwawej wojny między Irakiem a Iranem, która trwała blisko 8 lat, a w 2000 roku w fabrykach w Bielsku Białej i Tychach zakończono produkcję kultowego samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha. Dziś swoje urodziny obchodzi Andrea Bocelli, słynny włoski tenor, Ronaldo Nazario, czyli wybitny brazylijski piłkarz, a swoje 87 urodziny obchodziłby Marian Kasprzyk, polski bokser, mistrz olimpijski z Tokio z 1964 roku. Zmarł w tym roku w lutym w wieku 87 lat.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 28 po 6 już na zegarach. To jest ważna informacja dla tych, którzy na 7 wybierają się do swoich miejsc pracy. Ja przypominam, że dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, także zachęcam do tego, aby iść piechotką, rowerem albo na przykład komunikacją miejską. Tymczasem, czy się to komuś podoba, czy nie, jutro przywitamy jesień, tą astronomiczną, i my z naszym mikrofonem Radia Sochaczew udaliśmy się na ulicę Sochaczewa, aby zapytać mieszkańców naszego miasta, jakie mają sposoby na jesienne przeziębienie.
1: Dużo witaminy C trzeba brać.
2: Takie tradycyjne, miód, mleko, imbir, cytryna, o, takie rzeczy. I nic poza tym. Wolę od tabletek takich tych odchodzić.
3: Miód, na pewno imbir, rozgrzać się. Najpierw 3 dni takie sposoby, jak nie przechodzi, to wtedy wizyta u lekarza.
4: Syrop z tego, z szyszek sosnowych.
1: Nalewki.
0: A my przypominamy, że wrzesień to najlepszy moment, aby zaszczepić się na przykład przeciwko grypie. Zawsze uważałem, że te domowe, babciny, jak ja to mówię, sposoby na przeziębienie są najlepsze. 29 po 6. Dobrego dnia dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Polecamy się we wtorek, 22 września.

0: Już za 27 na zegarach. Tymczasem w minioną niedzielę w Feliksowie odbyły się dożynki gminy Sochaczew. Tam z radiowym mikrofonem udał się Oskar Tomczyk, który buszował wśród namiotów kół gospodyń wiejskich.
1: Dzień dobry, Agnieszka Jaśnicka, KGW Mokasianki.
2: Co to u was dzisiaj można dostać?
1: Pyszne pierogi, zupkę pomidorową, placki ryżowe z jabłkiem, bigos z kotletem mielonym, fajdę ze smalcem oczywiście. Mamy pyszne ciasta, cudowną lemoniadę przez koleżanki zrobione, także zapraszamy serdecznie.
2: Co jest waszą specjalnością?
1: Przecieraki na pewno z serem i z kwarkami.
0: No, przecieraki. Od razu, jak sobie usłyszałem, to się głodny zrobiłem. No ale cóż, trzeba będzie poczekać.
3: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 15,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

14 do 7 na zegarach, a ja dziś zachęcam do tego, aby odstawić samochody, bowiem dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, kulminacyjny dzień Europejskiego Tygodnia Mobilności i z tej okazji z autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie można dziś skorzystać zupełnie za darmo. Darmowe przejazdy oferują dziś także Koleje Mazowieckie, także ci, którzy na przykład do Warszawy wybierają się do swoich miejsc pracy pociągiem, to dzisiaj jedziecie za free. Wracacie też za darmo.

0: Na zegarach zbliża się 7, a do studia zbliża się Jowita Leszczyńska, która przedstawi najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a w nich m.in. zaproszenie na grzybobranie.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
2: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
8: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest

0: Tatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: Na zegarach zbliża się 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Medale, odznaczenia i wyróżnienia. Był to jeden z punktów stulecia jednostki OSP Rybno. W tym serwisie o grzybobraniu zaprasza Nadleśnictwo Radziwiłłów. Zajrzymy też do gminy Młodzieszyn, gdzie trwają przygotowania do Dnia Pieczonego Ziemniaka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Jednostka OSP Rybno świętowała stulecie istnienia. Obchody honorowym patronatem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W jego imieniu na uroczystość przybył Grzegorz Dobrowolski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie.
6: Marszałek województwa Adam Struzik również przekazał prezent, z którego rozmawiałem z prezesem OSP, z druhem przemysławem. Jest bardzo, bardzo zadowolony, bo to jest 5 kompletów mundurów z hełmami, latarkami, a więc no, rzecz, która jest niezwykle potrzebna na co dzień w akcjach i rzecz, która się najczęściej zużywa, no i niestety też i psuje.
5: Marszałek przyznał też pamiątkowy medal Promazowia druhowi Tomaszowi Haickiemu. Stało się to na wniosek posła Adama Orlińskiego, który również był obecny na wydarzeniu.
7: Jestem dumny, że jako poseł na Sejm mogłem tutaj być. W zeszłym roku przekazywaliśmy tu nowy samochód. Teraz mamy stulecie. Mam nadzieję, że niedługo również nowa niespodzianka i takie nowe wyposażenie i wsparcie trafi tutaj do tej jednostki.
5: Podczas uroczystości wręczono też innego rodzaju odznaczenia. Złoty znak związku otrzymał druh Roman Tomaszewski. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali druhowie Joanna Ulicka, Emil Ulicki, Romuald Tomaszewski, Radosław Tomaszewski i Łukasz Fabiniak. Przyznano też srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaczenia wzorowy strażak. Nie zapomniano o podziękowaniach dla osób, które strażakami nie są, ale na przestrzeni lat wspierały i wspierają jednostkę.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
5: Tak jak w ubiegłych latach, tak i tym razem Nadleśnictwo Radziwiłłów organizuje grzybobranie. Akcja planowana jest na 10 października, a odbyć się ma w miejscowości Bartniki. Jak przebiegają takie wydarzenia, o tym Jan Szczurek z Nadleśnictwa.
8: Są wyznaczone tereny, gdzie sobie spacerujemy. Wszyscy dostają, uczestnicy, taką mapkę. Jest instruktaż, jak się nie zgubić w lesie. Przyjemny, spożyteczny, bo to jest też taka wiedza praktyczna, którą można wykorzystać wszędzie. No i później najczęściej jest konkurs grzybów, na najładniejszego, najwięcej. Później są też różnego rodzaju takie nasze zabawy edukacyjne. Chodzi o to, żeby przy każdej takiej akcji troszeczkę tak próbować przemycić trochę wiedzy leśnej, trochę takich informacji o tym, jak się zachowywać w tym lesie, co tam można robić, czego nie można, czego unikać.
5: Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie zaprasza wystawców do udziału w festynie Dzień Pieczonego Ziemniaka. Poszukiwane są osoby i firmy, które zechciałyby się zaprezentować i sprzedawać swoje produkty podczas wydarzenia. Festyn odbędzie się 10 października.
9: Do 329 km/h. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
10: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km/h na drodze publicznej.
9: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
11: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
9: Dziś m.in. o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A w pogodzie na razie większość chmur. 6.23 to jest godzina, w której słonko wstało, a zajdzie za horyzont o 18.40. 12 stopni pokazują termometry. Wiatr cały czas towarzyszy nam z zachodu i dziś, podobnie jak wczoraj, będziemy mieli i trochę słońca, i trochę deszczu, także taka pogoda w kratkę. Póki co, tak patrzę przez nasze radiowe okno, nie pada.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 4:07, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, no to dzień dobry mówimy tym, którzy dopiero teraz włączyli radyjka. Dobrego wtorku dla Was. Tomek Marciniak, witam serdecznie. Za chwilę, hit dnia.

0: 11 po 7 na zegarach, a w Radiu Sochacz F czas i pora na nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026, 18 po 7, a my za chwilę powiemy o tym, jaką kwotę udało się zebrać dla Mai i Stasia podczas meczu charytatywnego. Pozostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Z Wikso Haczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Show me sua cena.
1: 29 po 7, słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. 78 931 zł i 25 groszy dla Mai i Stasia Tarasów. Tyle udało się zebrać podczas wyjątkowego meczu charytatywnego, który odbył się w sobotę na stadionie Mosiru przy ulicy Warszawskiej 80. Tego dnia oficjalnie otwarto również zmodernizowane obiekty sportowe, a chwilę później murawa wypełniła się zawodnikami, którzy zagrali w najważniejszym tego dnia celu, czyli pomoc dla Mai i Stasia. Licytowane były różnego rodzaju gadżety sportowe, w tym ten najcenniejszy, jakim była koszulka Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, oczywiście z autografem, przywieziona przez kolegów z Weszło TV i została ona wylicytowana za niebagatelną kwotę 11 tysięcy złotych. Serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy włączyli się w tą licytację, w ten mecz charytatywny.

0: za 23.08, czyli w Radiu Słuchacze w czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: I zaczynamy od obwodnicy Sochaczewa, bowiem nieciekawa sytuacja jest na rondzie braci Garczyńskich, czyli na ulicy Żyrardowskiej w kierunku Wojtówki. Tutaj bardzo duży sznur samochodów, który czeka, aby włączyć się do ruchu. Z drugiej strony też więcej samochodów w kierunku Kuznocina, bo tutaj może nie ma tak złej sytuacji jak na Żyrardowskiej, ale też chwilę trzeba będzie postać. Jedziemy w kierunku centrum. Ma tutaj utrudnienia na Piłsudskiego, skrzyżowanie z Głowackiego, tutaj ruch wzmożony z Ziemowita i dalej jadąc w kierunku centrum na skrzyżowaniu z Olimpijską i Warszawską. Tu na pewno postoicie, stoi Gawłowska, skrzyżowanie z Łowicką i Płocką, a także most w kierunku centrum. Więcej samochodów na Staszica przy szkole podstawowej numer 4, czyli skrzyżowanie z ulicą Pokoju, a także na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską, większe natężenie też już na Alei Sześćsetlecia, na ulicy Trojanowskiej, zarówno skrzyżowanie ze Staszica, jak i z ulicą Młynarską jest dosyć mocno oblegane, jadąc w kierunku Chodakowa, to na moście, tam też trzeba będzie chwilę postać. Idziemy 92, tutaj jedna zmiana w Topołowej was na pewno czeka, zmiana świateł, a później od Piorunowa przez centrum Błonia już jedziecie w żółwim tempie i później od Ołtarzewa do praktycznie samej Warszawy trzeba liczyć się z utrudnieniami. Na 580 ruch natężony na rondzie w Babicach Nowych, a także blizna Jasińskiego i Łaszczyńskiego, czyli wjazd do stolicy. A dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy czysta.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
4: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: to ja prawie zawsze wybieram pieczenie, bo podczas gotowania w wodzie dynia może nabrać dodatkowej wilgoci i jej smak jest delikatniejszy. A w piekarniku część tej wody odparowuje, a powierzchnia się pięknie rumieni, dlatego dostajemy wtedy bardziej taki skoncentrowany, słodkawy, lekko orzechowy smak.
1: Zapraszam dziś po 18:00 o kolejnym symbolu jesieni. Będziemy rozmawiali.

0: 4 do 8 na zegarach. Za chwilę w studiu Monika Figut, która przedstawi najświeższe wydanie wiadomości. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, złoty 29 za sztukę. Twaróg półtłusty, Sanniki, 19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie 350 gramów, Jowi, 2,29 za sztukę. Ser żółty, złoty Mazur, 22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 660.

0: 165 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
4: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochacze, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: Jest ósma, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Światłowód w gminie Brochów. Większość mieszkańców zyska go na gwiazdkę. W tym serwisie zapraszamy na wernisaż wystawy Sylwestra Łaty, którego obrazy będzie można obejrzeć w galerii Zedek w SCK w Boryszewie. Będzie też o Europejskim Dniu Bez Samochodu. Autobusami ZKM Sochaczew pojedziemy dziś za darmo, nawet bez karty mieszkańca. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. W gminie Brochu trwa budowa sieci światłowodowej. To fragment szerszego projektu realizowanego dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt realizowany przez firmę NetArn obejmuje w sumie 40 miejscowości, w tym 16 w gminie Brochów. Jak przebiega realizacja zadania, mówił podczas ostatniej sesji wójt Piotr Szymański.
13: Tylcewice, potocznie w stronę dołka, tam nie ma kabla, ale jest uzgodnione, że ten kabel będzie rozciągnięty na naszych gminnych słupach. Z problemów, które są w Plecewicach, to jest tam problem przejścia przez jedną z działek. Ale ten problem w przeciągu miesiąca będzie rozwiązany. Ulica Korczaka, jest tam kilka domów i tam też na pewno będzie zapewniony ten internet szerokopasmowy. Też do końca grudnia wszystko tam będzie podłączone. Brochocin, Wólka, Smolana, Olszowiec. I tutaj można powiedzieć, na gwiazdkę będzie można Netflixa odpalać.
12: W grudniu szybki internet powinien być też dostępny dla mieszkańców miejscowości Famułki, Królewskie, Bieliny, Sianno, Łasice, Wilcze, Tuławskie, Wilcze, Śladowskie i Przęsławice. Natomiast już teraz o podłączenie może się starać część mieszkańców Tułowic oraz mieszkańcy Konar i Brochowa.
13: Jest taki jeden problem w Śladowie. Tam jest sklep potocznik u Kaczora i jest tam taka literka T, Śladów literka T. To jest jedyna biała plama w gminie, która w tym roku nie będzie zrealizowana i będzie realizowana na wiosnę.
12: Lada moment. W Sochaczewskim Centrum Kultury w Sochaczewie zostanie otwarta pierwsza wystawa czasowa w rozpoczętym właśnie sezonie artystycznym. Galerie Zedek w Boryszewie ozdobią prace malarskie. O szczegółach dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
10: Zapraszamy serdecznie 24 września o godzinie 17 do Galerii Zedek, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy Sylwestra Łaty. Będzie to wystawa zatytułowana Widok z okna. Sylwester Łata już wystawiał w naszej galerii w 25 roku swoje obrazy. 24 powrócimy do jego dzieł. Obrazy prezentują jeden widok, ale malowany w różnym okresie przez cały rok, więc będzie to, wydaje mi się, niezwykle ciekawe. Będziemy mogli zaobserwować, jak zmieniają się pory roku, światło.
12: Kuratorem wystawy jest Marta Wasilewska ze SCK. Dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, kulminacyjny dzień Europejskiego Tygodnia Mobilności. Z tej okazji z autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie można skorzystać za darmo. Darmowe przejazdy oferują dziś także Koleje Mazowieckie.
14: Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
15: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
16: Broń krótka, tak?
15: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
14: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli czterech przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
17: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
14: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Cały czas słonko za chmurami, choć kilkanaście minut temu przedarło się i nam tutaj dosyć mocno zaświeciło. Na dobre ma zaświecić w godzinach popołudniowych, a przed południem jeszcze czekają nas przelotne opady deszczu. 12 stopni pokazują teraz termometry.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 6 po 8. Radio Sochaczew. Na dzień dobry. No to dzień dobry mówimy tym, którzy teraz właśnie buszują w swoich kuchniach, w miejscach pracy i rozpoczynają nowy dzień. Wszystkiego dobrego dla Was. Tomek Marciniak. Witam ponownie.

0: 13 po 8 już na zegarach. Jeszcze wracamy do meczu charytatywnego, jaki w sobotę został rozegrany w Sochaczewie przy Warszawskiej 80. Przypomnę, ponad 78 tysięcy zebrane na rzecz Mai i Stasia Tarasów dzięki licytacjom sportowych gadżetów. A w meczu gwiazd zagrał m.in. Adrian Kurier, który znany jest ze swoich rymowanek i życzeń, jakie prezentuje w sieci. Odwiedził przed spotkaniem studio plenerowe Radia Sochaczew, w którym opowiedział o swoich początkach.
1: Kiedyś nagrałem jakąś tam pioseneczkę. Ja byłem bardzo dobry z polskiego ogólnie. Aha. Dzięki mojej wspaniałej wychowawczyni z podstawówki. I to jakoś tak poszło. I zobaczyłem, że to gra.
2: Zażarło.
1: No to jak gra, no to jak źle, to jedziemy dalej. I dalej tak poszło. I do tej pory to tłukę. Jestem zadowolony, bo mówię, ludziom się gdzieś tam to podoba. Prosty humor, ale mówię taki dla ludzi.
0: Ale bardzo przyjemny, a mnie przepytywał kuriera Adriana Łukasz Matusiak.

18 po 8, słuchacie Radia Słuchacz FM na 94,9 FM. Tak, pozostając w tematyce sportu, bowiem wiele się działo w ostatni weekend. Nie tylko chodzi o mecz charytatywny, powiemy także o zmaganiach naszych koszykarzy.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
19: Panie

0: 29 po 8 już na zegarach. Tymczasem pozostajemy w tematyce sportowej. Niestety nieudana inauguracja sochaczewskich Rysi w drugiej lidze koszykówki mężczyzn w sobotę 19 września w hali przy Chopina 101. Ulegli oni 68-86 AZS Politechnice Warszawskiej, mówi trener Rysi Marcin Uliczka.
1: Przede wszystkim inauguracja nas przygniotła. Widać było tremę u wielu zawodników. Nie graliśmy swoich założeń. Mieliśmy mega problemy w obronie. Bardzo dużo prostych błędów. Mam nadzieję, że to prognostyk przed tym, że może być tylko lepiej. Więcej odwagi, zdecydowania w ataku mogłoby się przełożyć na lepszy rezultat. Natomiast straciliśmy zbyt wiele punktów, szczególnie na pozycjach wysokich. Byliśmy mocno zdominowani.
0: Jak mówi przysłowie, pierwsze śliwki, robaczywki. Kolejny mecz w najbliższy weekend w Legionowie. Liczymy oczywiście na zwycięstwo.

0: Andrzej Piaseczny, Robert Chojnacki, Prawie do nieba, to jest przebój z 1995 roku. Za 21.09 w Radiu Słuchacze w czas na kolejną dawkę informacji dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Tak patrzę na obwodnicę i na rondzie w Kuznocinie i na Żelazowskiej. Jest naprawdę bardzo, bardzo tłoczno, zarówno jadąc ulicą Łowicką, jak i obwodnicą od Żarowa, a na Żerawdowskiej właśnie jest kontynuacja tego korka. Stoi też 50 jadąc od Bielic, na moście cały czas ruch wzmożony, podobnie na Gawłowski, Traugutte i Staszica. Więcej samochodów też cały czas na Alei 600-lecia i Piłsudskiego. Aleja 600-lecia do dziś dzień targowy, także to skrzyżowanie z ulicą Pokoju, gdzie również ruch dosyć spory jest uzasadnione. Na Piłsudskiego od Głowackiego po Olimpijską i Warszawską także tam trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. Do Łowicza i Żyrardowa czysto. W Zakrzewie cały czas trwają prace drogowe. Ruch jest wahadłowy w kierunku Skierniewic. W Topołowej bez zmian, czyli jedna zmiana świateł. Was tam na pewno będzie czekała. W Piorunowie jest jakby trochę mniej tych samochodów, ale przez centrum Błonia jedziemy w bardzo, bardzo powolnym tempie. Od Ołtarzewa praktycznie do samej Warszawy trzeba też liczyć się z tym, że za szybko nie pojedziemy. Patrzę na 580, Leszno tu w miarę czysto, Zaborów, Bożęcin również, na wysokości Zielonek i Babic czekają Was utrudnienia.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Libie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Mój jest kawałek podłogi, oczywiście Mister Zup za 7.09, a tymczasem jutro astronomiczna jesień nas powita. Już słyszałem głosy o chandrze i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nasze seniorki sochaczewskie mają sposoby te swoje na jesienną chandrę.
1: Nie mamy czasu na żadną chandrę. Nie mamy absolutnie. W tym roku to jest dużo słoneczka, tak to dajemy sobie radę.
2: Korzystamy właśnie przez to, żeby

0: czasu na handlę, spotkania towarzyskie, czytanie książek. To są sposoby na to, żeby doczekać do wiosny.
1: Radio Sochacze w Na Dzień Dobry.

0: Za chwilę Monika Figut i kolejna porcja wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich mała przypominajka dla grzybiarzy. Jaka? O tym już za chwilę na 94 i 9 FM.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, złoty 29 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Sanniki, 19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie 350 gramów, Jowi, 2,29 za sztukę. Ser żółty, złoty Mazur, 22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. Lidl.

0: To się opłaca.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
6: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Nowe punkty alarmowe w mieście jeszcze w tym roku. Od tego zaczynamy w tym serwisie. Sprawdzamy także, co dzieje się ze słynnym sztandarem odnalezionym pod Iłowem. Mamy też małą przypominajkę dla grzybiarzy. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Miasto Sochaczew planuje rozbudowę i modernizację systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach. Jeszcze w tym roku nowe punkty alarmowe pojawią się na budynkach szpitala i Sochaczewskiego Centrum Kultury w Boryszewie. Urządzenia będą mogły także przekazywać komunikaty głosowe. W ramach inwestycji zmodernizowany też zostanie istniejący już system alarmowania.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z budżetu miasta i od darczyńców, historyczny sztandar odnaleziony pod Iłowem mógł trafić do profesjonalnej konserwacji. W ramach tego samego zadania planowane są też inne działania.
8: Dodatkowo będziemy też podejmować działania edukacyjne. Tutaj będzie przygotowane specjalne oprowadzanie kuratorskie. Po tym, gdy już sztandar trafi z powrotem do muzeum, będziemy prezentować jego historię, odnalezienie, a ponadto zostanie też przygotowana specjalna lekcja muzealna z elementami gry. Będzie ona skierowana do dzieci i młodzieży, będą zdobywały wiedzę o weksyliach ze szczególnym uwzględnieniem właśnie symboli pułkowych. O wszystkim będziemy informować na naszej specjalnej stronie internetowej, która będzie dedykowana właśnie informacjom o tym, co dzieje się z płatami sztandaru.
7: Mówił Sebastian Tempczyk, kierownik działów zbiorów w muzeum. Sztandar będzie wyeksponowany w specjalnej gablocie na wystawie stałej.
8: Gablota jest zaawansowanym obiektem, który będzie spełniał wszelkie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie zapewniała odpowiednią wilgotność, odpowiednią temperaturę. Będzie wyposażona w czujniki, które będą umożliwiały nam kontrolę właśnie tych parametrów, żeby odpowiadały zaleceniom konserwatorskim. Oczywiście będzie też zabezpieczona przed kradzieżą, przed włamaniem, specjalnym szkłem i zamkami antywłamaniowymi.
7: Dla Polaków to niemal sport narodowy. Mowa o grzybobraniu. Pamiętajmy jednak, że nie wszędzie możemy realizować tę pasję.
9: W Kampinoskim Parku Narodowym grzybów zbierać nie można w ogóle. Jest to park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Taką formą ochrony przyrody objęte są 23 miejsca w Polsce, 23 parki narodowe mamy. Jest to raptem 1% powierzchni Polski, takich najcenniejszych miejsc. No i tak jak mówię, no grzybów tutaj nie zbieramy, nie wolno tego robić. Szanujemy to, co w parku rośnie. Jest to ekosystem bardzo cenny, bardzo ważny.
7: Mówiła Magdalena Kamińska, rzecznik KPN-u. Za zbieranie grzybów w Parku Narodowym grozi mandat.
10: Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy mimo wcześniejszych deklaracji poparcia wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
11: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
10: Mówi Anna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropetrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: W pogodzie nic się nie zmieniło przez ostatnią godzinę. 12 stopni na termometrach. Cały czas zachmurzenie duże. Z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Te dziś są prognozowane tak do wczesnych godzin popołudniowych. Później w drugiej części dnia synoptycy zapowiadają nam już słoneczko i temperaturę nawet na poziomie 17 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 5:05. Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Numero uno i tora. No dobry początek tej godziny, w której na pewno gość Radia Sochaczew, a także zaproszenie na jutrzejsze zmagania piłkarskie przy Warszawskiej 80. Tomek Marciniak. Ponowne cześć.

0: 12 po 9 na zegarach, a tymczasem jutro czekają nas kolejne emocje piłkarskie, o czym już teraz na antenie Radia Sochaczew opowie Sebastian Przybylski, prezes klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew.
1: Zapraszam wszystkich na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w środę o godzinie 18, gdzie zagramy półfinałowy mecz Pucharu Polski ze Stoczniowcem Płock. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, strefę gastronomiczną, animacje dla dzieci oraz sklepik klubowy. Musicie być razem z nami, dajmy głośny doping chłopakom, którzy walczą o wymarzony finał, gdzie na wiosnę możemy grać z trzecioligowym zespołem w Sochaczewie.
0: Najpierw trzeba wygrać jutrzejsze spotkanie, później za tydzień finał, który zaplanowano w Gąbinie. Z kim to okaże się także jutro. Tak czy inaczej zapraszamy na trybuny Warszawska 80. Widzimy się jutro o 18 i dopingujemy sochaczewską drużynę.

0: A za chwilę goście Radia Sochaczew, bowiem zbliża się 9:20. Dziś przedstawiciele gminy Iłów. Serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
13: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: A w naszym studiu Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji w gminie Iłów. Dzień dobry.
18: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
6: I pan Artur Maślakiewicz, inspektor do spraw infrastruktury gminnej w gminie Iłów właśnie.
19: Dzień dobry.
6: Zaczynamy od pana Artura Felczaka. Zapytam na początek o przygotowania do prac na drodze gminnej w Brzozówku. Jak wyglądają?
18: Tak, aktualnie przygotowujemy się do realizacji zadania związane z budową drogi w Brzozówku na odcinku 934 metry. Ta inwestycja ma na celu stworzenie, zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców, nawiązując do lokalnych uwarunkowań terenowych. W ramach prac powstanie tutaj jezdnia o szerokości 3,5 metra, o grubości 10 cm, z podbudową o grubości około 22 cm, jak również wykonane zostaną pobocza z nawierzchni ze struktu o grubości 15 cm oraz zjazdy również ze struktu. Aktualnie trwają prace związane z wyborem wykonawcy, gdzie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa cena to kwota 995 274 zł, złożona przez przedsiębiorstwo wielobranżowe Rydmar Ryszard Chłystek z Europolu. Warto tutaj dodać, że na ten cel otrzymaliśmy wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego. Z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych to jest dawny FOGR do gruntów rolnych w kwocie 100 tysięcy złotych. No powiem tutaj tak, dla samorządów jest to nie lada wyzwanie, aby tak spiąć budżety, żeby można było zrealizować te zadania. Warto tutaj dodać, że procentowo ta dotacja do tej inwestycji, no to jest 10%, bo trzeba jeszcze doliczyć nadzór inwestorski, gdzie ta kwota jest około 2% do zadania, no w zasadzie tam 2% do zadania inwestycyjnego. No pamiętamy takie zadania 90-95% tutaj dotowane na przykład w ramach projektu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, gdzie wkład własny był naprawdę bardzo znikomy, niski, tak? Wtedy mogliśmy tutaj no więcej dróg zrealizować. Staramy się też ze środków własnych poprawiać infrastrukturę gminną. W tym roku też dużo takich prac wykonaliśmy, gdzie musieliśmy wykonać wiele podbudowy dróg, tak?
6: Ale nie poprzestajecie na tym, co jest, składacie kolejne wnioski o dofinansowanie.
18: No tak, złożyliśmy tutaj pod koniec sierpnia dwa wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027. Tu warto wspomnieć, że zadanie musi się rozpocząć w 2027 roku i to będą zadania jednoroczne, czyli muszą zakończyć się w 2027 roku. Pierwszy wniosek złożyliśmy tutaj w ramach budowy i przebudowy bądź rozbudowy na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej w miejscowości Szarglew o długości 686 metrów. Przewidujemy drogę o szerokości 3,5 metra oraz poszerzenie 5 metrów przy skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Iłów-Giżyce. Wykonana będzie z nawierzchni z betonu asfaltowego, tak? Na środkowej części odcinka planowane jest wykonanie jednej mijanki, również o poszerzeniu 5 metrów. Wykonane zostaną również na całym odcinku pobocza obustronne o szerokości 75 cm ze struktu oraz wykonanie istniejących zjazdów. Wartość tej inwestycji zgodnie z projektem i kosztorysem to kwota ponad 1 180 000 zł. No czekamy tutaj na rozpatrzenie. Drugi wniosek, który złożyliśmy również tutaj z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale tu jest, ten wniosek jest o dofinansowanie zadań bieżących polegających na remoncie, tak? Tutaj złożyliśmy na zadanie remont drogi gminnej miejscowości Brzozów A o długości, to jest kilometr 147 metrów. To jest kolejny, drugi etap drogi, gdzie w pierwszym etapie, gdzie zakończyliśmy, rozliczyliśmy się też w ramach tutaj Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku wykonaliśmy 950 metrów i teraz fajnie by było, jakbyśmy otrzymali wsparcie, to wykonalibyśmy ten drugi odcinek i już byśmy mieli całą drogę wykonaną, tak? Tutaj planowane prace, no mogę powiedzieć, że chcemy wykonać asfalt z nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości zmiennej, tam jest od 4,10 do 4,40 metra wraz z wykonaniem poboczy 0,75 cm. Pozyskaną z frezowania jezdni. Wartość zadania, tutaj kwota około 1 900 000 zł zgodnie z kosztorysem.
6: To trzymamy kciuki za powodzenie tych wniosków i przechodzimy do drugiego wątku, do gospodarki ściekowej. Tu pytania do pana Artura Maślakiewicza. Jak w tej chwili przedstawia się sytuacja związana właśnie z gospodarką ściekową?
19: Gospodarka ściekowa gminy Iłów opiera się o gminną oczyszczalnię ścieków w Iłowie. Na chwilę obecną sieć kanalizacji sanitarnej ma około 13 km, a do kanalizacji podłączonych jest około 280 budynków w miejscowościach Iłów oraz część miejscowości Narty. W miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia budynków do kanalizacji, mieszkańcy korzystają z oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych. Oczyszczalni przywodowych mamy około 220. Gmina rozwija infrastrukturę kanalizacyjną, a jednym z realizowanych teraz zadań jest budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary Iłów wraz z budową sieci sanitarnej. Jest to etap drugi. Inwestycja ta obejmuje budowę kolektora przesyłowego i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pompowniami i 24 przyłączami. Wartość zadania wynosi około 1 800 000 zł. Termin realizacji został określony na 30 listopada bieżącego roku. Kolejnym ważnym zadaniem, które jest w tej chwili realizowane, jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie, trzeci etap. Celem tych prac jest dostosowanie, można by powiedzieć, odmrożenie istniejącej oczyszczalni do pracy przy zwiększonym napływie ścieków. Na ten cel przeznaczono ponad 200 000 zł.
6: A jakie macie plany inwestycyjne?
19: Gmina przygotowuje również kolejne inwestycje związane z odbudową kanalizacji. Na tą chwilę są to prace projektowe. I to tak, prace projektowe obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilówka Górna, Narty oraz Iłowie przy ulicy Bitwy na Bzurom i ulicy Okrężnej. Wartość zadania na prace projektowe jest ponad 200 000 zł. Planujemy również budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Brzozów Stary, etap trzeci. Obejmuje ona podłączenie osiedla domów jednorodzinnych. To na tą chwilę.
6: Tak wyglądają, takie są plany. Dużo zresztą się dzieje w tym temacie u was. Ważne strategiczne inwestycje. Na zakończenie wspomnijmy jeszcze o dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę oświetlenia w szkołach.
18: Otrzymaliśmy tutaj fajne wsparcie 70% z Wojewódzkiego Funduszu w ramach programu Modernizacja Oświetlenia. Na zadanie podniesienie standardu oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Iłów. Zostały nam jeszcze do doświetlenia, wymiany oświetlenia dwie szkoły. Tu chodzi o szkołę, budynku szkoły podstawowej Bolesława Chrobrego w Kapturach oraz szkoła podstawowa żołnierzy cichociemnych w Brzozowie Starym. Przedsięwzięcie będzie obejmować wymianę zainstalowanych 317 źródeł światła na 323 nowe źródła światła LED. z nowymi oprawami. 6 opraw to będzie tutaj awaryjnych. Jesteśmy po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego, gdzie trwa badanie tutaj ofert. Mogę powiedzieć, że te kwoty, bo jeszcze wspomnę, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 84 tysięcy powyżej, a całkowita wartość zadania tutaj opiewała na 121 tysięcy, tak, to 70%. Jednak te kwoty po postępowaniu są sporo niższe, bo opiewają w granicach, najniższa jest 64 741 zł, a najwyższa 87 tysięcy. Tak jak powiedziałem, tutaj pracujemy teraz nad, no badamy oferty i będziemy no, wybierać tutaj najkorzystniejszą ofertę, jeżeli wszystko, wszystkie dokumenty się będą zgadzać. No i będziemy realizować do 20 bodajże chyba grudnia.
6: To musimy w tym momencie już kończyć. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji.
18: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.
6: I Artur Maślakiewicz, inspektor do spraw infrastruktury gminnej.
19: Dziękuję bardzo.
17: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Z 20.50 wracamy do grania w Radiu Sochaczew. Papa Dance i nasz Disneyland.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

9 do 10 na zegarach, a za chwilę będziemy mieli też jesień tą kalendarzową. A to oznacza, że do naszych domów i balkonów coraz częściej wpraszają się owady. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia, no i niestety kopulują. Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków, ale na te na razie póki co się nie zanosi.

0: Mimo upomnień niestety nie wszyscy rozumieją tego, że hulajnogą nie jeździ się na przykład po drogach ekspresowych i o tym między innymi już za 3 minuty w wiadomościach w Radiu Słuchaczów.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, złoty 29 za sztukę. Twaróg półtłusty, Sanniki, 19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie 350 gramów, Jowi, 2,29 za sztukę. Ser żółty, złoty Mazur, 22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję.

0: www.halo.radiofanko.pl.
1: Reklama.
2: Jest punktualnie 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju, ze świata.
3: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
4: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
3: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Mędek.
5: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie 2 razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te, według niezależnych ekspertów, są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
3: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
6: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii. Bardziej na zachód, a nie na północ.
3: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich Mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
10: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
9: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
6: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem. Wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
9: Meczy Polska, Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu, Hiszpanie, zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl. Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: 6 po 10. No to co najważniejszego w sporcie, tym krajowym i zagranicznym, już wiecie. Trzymamy dziś kciuki za naszych siatkarzy, ale o sporcie będziemy mówić, tym lokalnym. Tomek Marciniak, ponowna cześć.

0: 15 po 10 już na zegarach. Mówiłem, że wrócimy do sportowych wydarzeń, czyli wracamy do meczu charytatywnego. Przypomnę, prawie 80 tysięcy złotych zebrane na leczenie Mai i Stasia Tarasów. I do tego grania, do tego licytowania bardzo mocno włączyła się ekipa Weszło, która była na boisku w meczu Gwiazd, Kuba Białek, Wojtek Piela i Marcin Długosz. I to właśnie dzięki Kubie Białkowi można było wylicytować koszulkę Roberta Lewandowskiego, natomiast całą koordynację tu zbieżni prowadził Paweł Baran, który też zagościł w meczu w naszym studiu plenerowym Radia Sochaczew. Co ich tak najbardziej tutaj cieszyło?
1: Możemy w jednej ekipie wystąpić z Tomkiem Hajtą, bo akurat Tomek, no to wiadomo, znana postać. Ktoś, kogo się za dzieciaka oglądało, no a teraz nie w koszulce Schalke, też w niebieskiej koszulce, ale drużyny burmistrza będzie można z nim razem spróbować swoich sił tutaj w Sochaczewie.
0: Ekipie Weszło bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Suchaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

N.

0: 10:39 na zegarach. Teraz trochę ekonomii będzie. 3,4%. Tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację, aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A więcej informacji ekonomicznych tradycyjnie tuż po 13 w Radiu Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 4 do 11 na zegarach, za chwilę wiadomości i Monika Figut, a w nich oczywiście wrócimy do sobotniego meczu charytatywnego i powiemy m.in. o kwocie, jaka została zebrana na rzecz Mai i Stasia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, złoty 29 za sztukę. Twaróg półtłusty, Sanniki, 19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie 350 gramów, Jowi, 2,29 za sztukę. Ser żółty, złoty Mazur, 22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od rekordowej zbiórki środków na leczenie Stasia i Mai Tarasów z gminy Sochaczew. Gmina IU zadowolona z naboru do szkół i przedszkoli. Mimo niżu demograficznego oddziały są pełne. W tym serwisie będzie też o wspólnych ćwiczeniach leśników i strażaków. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Charytatywny mecz ekipy burmistrza na świeżo zmodernizowanym stadionie przy Warszawskiej okazał się wielkim sukcesem. I nie chodzi tylko o piłkarską satysfakcję, lecz o imponujący wynik zbiórki środków na leczenie Stasia i Mai Tarasów.
12: Równolegle trwały licytacje fantów i gadżetów. Największe emocje wzbudziła koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem, która poszła za rekordowe 11 tysięcy złotych. W strefie kibica czekały także atrakcje dla

0: całych rodzin, a wstęp był za symboliczne wrzucenie do puszki. Od początku sierpnia udostępniana była grafika z kodem QR do zbiórki, oprócz tego były licytacje podczas meczu i wrzucanie do wspomnianych puszek i to wszystko dało rekordową kwotę 78 931 zł i 25 groszy.
1: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Rodzice Stasia i Mai serdecznie dziękują wszystkim za okazane serca.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Mimo niżu demograficznego gmina Iłów jest zadowolona z naboru do szkół i przedszkoli. Jak mówi Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w gminie, w tej chwili klasy i oddziały są pełne.
3: Na terenie gminy Iłów sytuacja jest stabilna. Mamy 3 szkoły podstawowe, gdzie jest łącznie 8 oddziałów przedszkolnych i jedno przedszkole samorządowe. Łącznie w szkołach podstawowych mamy 456 uczniów, w tym 6 uczniów pochodzenia ukraińskiego oraz w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu 231 dzieciaczków w wieku do lat 6. Także nie możemy narzekać na dzisiejsze czasy.
1: Leśnicy z Nadleśnictwa Radziwiłłów wspólnie z okolicznymi strażakami będą prowadzić ćwiczenia, które w razie zagrożenia pomogą usprawnić ich działania. Tym razem przetestowane zostanie gaszenie lasu przy wykorzystaniu samolotu, nie bez przyczyny.
4: Mieliśmy taką sytuację na wiosnę, że samolot pomagał nam gasić pożar w leśnictwie Bolimów. Tam pewne niedogodności wystąpiły. Musimy to wszystko skoordynować, żeby lepiej to funkcjonowało. Cieszy to, że różnego rodzaju straży, bo to i OSP, i PSP, i my w tym wszystkim musimy się znaleźć na jednej przestrzeni, ze sobą się porozumiewać i takie działania, takie ćwiczenia na pewno będą sprzyjać lepszemu, sprawniejszemu działaniu na przyszłość.
1: Mówił rzecznik prasowy Nadleśnictwa Jan Szczurek.
5: Siedemnastolatek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No i w końcu mogę powiedzieć uczciwie, że jest przewaga słońca, a nie chmur i od razu człowiek ma taki lepszy humor, prawda? 14 stopni pokazują termometry, do 17 jeszcze ta temperatura dziś się wzrośnie, zaczyna rosnąć również ciśnienie i prędkość wiatru, który tam nam towarzyszy dziś cały czas z zachodu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 5 po 11, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry, polecamy się od samego rana. A w tej godzinie wrzucimy coś na ruszt, wcześniej audycja miejska, a jeszcze wcześniej powiem o bardzo ciekawej rocznicy takiej sportowej, piłkarskiej z udziałem Roberta Lewandowskiego. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: 20 po 11, Sting już za nami. A dziś, 22 września, mija 11 lat od historycznego występu Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Monachium przeciwko Wolfsburgowi. 5 goli w 9 minut. To przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Czwórka piłkarzy Bayernu w akcji. Vidal, przekazanie. Miller, pole karne, Lewandowski, tak, 1-1. Już po 6 minutach pobytu na murawie Robert Lewandowski doprowadza do remisu. Już Bayern w kolejnej akcji. Lewandowski, gol!
2: Ta bramka dodała mu dużo pewności siebie.
1: Zamieszanie, jeszcze Miller, Götze, Lewandowski, Słupek, jeszcze okazja, Lewandowski, gol! 3-1, zamieszanie, Lewandowski, tak! Ma sześciopak na brzuchu, ma czteropak na swoim koncie.
2: Nieprawdopodobne rzeczy dzisiaj pisze nowy scenariusz, niby do Romena, który pokazuje 4 bramki tak szybko.
1: Na pole karne, Lewandowski, co tutaj się dzieje? Piąta bramka. Polski potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: Na myśl o tym wyczynie cały czas człowiek ma ciarki na plecach. A już za chwilę audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Naszym gościem będzie zastępca burmistrza miasta Sochaczewa, Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
3: Reklama. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
17: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
18: A w naszym studiu Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Na początek chcemy podsumować trochę wielkie wydarzenie, bo ono rzeczywiście było duże i znaczące i znamienne i skutkujące, dające efekty, owoce. Miało ono miejsce w ostatni weekend na stadionie przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie. Oficjalne otwarcie tego obiektu po rozbudowie i po modernizacji połączone z meczem charytatywnym.
19: Dokładnie tak. Właśnie 19 września na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej odbyło się oficjalne otwarcie stadionu połączone z meczem charytatywnym Gramy dla Mai i Stasia. Wydarzenie to zgromadziło mieszkańców, sportowców, samorządowców, artystów i oczywiście kibiców, którzy wspólnie grali, kibicowali i pomagali. Na Murowie rozegrano 3 spotkania w takiej specjalnej formule. Najmłodsi zawodnicy Orkana Sochaczew kontra ekipa burmistrza składająca się z najmłodszych zawodników klubów Piłkarskie Orły i Bzura Chodaków. Kolejny mecz to ekipa burmistrza składająca się z mieszkańców, którzy kiedyś grali w sochaczewskich klubach, którzy po prostu pasjonują się grą w piłkę nożną, kontra Orkan Sochaczew, a ostatni mecz to mecz Orkana z drużyną gwiazd. W meczu tym zagrali m.in. Tomasz Hajto, Krystian Pudzianowski, Sebastian Wątroba, Kurier Adrian, tata Mai i Stasia, redaktorzy i dziennikarze Weszło TV oraz inni znani i lubiani. Równolegle trwały licytacje fantów i gadżetów. Największe emocje wzbudziła koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem, która poszła za rekordowe 11 tysięcy złotych. W strefie kibica czekały także atrakcje dla całych rodzin, a wstęp był za symboliczne wrzucenie do puszki. Od początku sierpnia właśnie we wspomnianej telewizji udostępniana była grafika z kodem QR do zbiórki. Oprócz tego były licytacje podczas meczu i wrzucanie do wspomnianych puszek i to wszystko dało rekordową kwotę 78 931 zł i 25 groszy. Transmisję na żywo meczu właśnie prowadziła Weszło TV, a komentował pan Tomek Marciniak. Bardzo dziękujemy serdecznie, bo Tomek się bardzo zaangażował w całe wydarzenie. Zebrane środki trafiły na subkonto Mai i Stasia Tarasów, podopiecznych Fundacji Serce dla Maluszka. Sochaczewska społeczność pokazała, jakie ma ogromne serce. Chciałabym tutaj bardzo podziękować wszystkim firmom, osobom, Radiu Sochaczew, Tu Sochaczew, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z obawy, że kogoś pominę, ale dziękuję konferencjerom i komentatorom za profesjonalne prowadzenie i transmisję. Wszystkim uczestnikom, zawodnikom, samorządowcom, przedsiębiorcom, trenerom, gwiazdom i oczywiście licytującym za licytacje, które realnie pomagają w leczeniu dzieci, kibicom, darczyńcom i wszystkim, którzy przekazali fanty, kibicowali i wspierali. To był dzień, w którym sport naprawdę połączył się z pomaganiem, a dodatkowo dopisała nam pogoda.
18: No i rzeczywiście wynik znakomity. Myślę, że rodzina jest rodzicem. Mai i Stasia Tarasów są dziś szczęśliwi, bo to
19: tak, liczyli dzisiaj pieniążki wspólnie, liczyliśmy wszyscy, tak, więc bardzo
18: zadowoleni.
19: Bardzo. No, ta kwota jest w ogóle ogromna, naprawdę.
18: Tak, to tak, podczas jednego wydarzenia zebrać taką kwotę to jest już coś.
19: Sukces, tak.
18: To jest wielki sukces. I przechodzimy do kolejnego tematu. To jest taki temat, który jest trochę pani dzieckiem, który wyniknął z dostrzeżenia problemu, że owszem, udaje się pozyskiwać środki na sprzęt do szkół, natomiast nie ma środków i nie ma rozwiązań, które by umożliwiły sieciowanie internetowe szkół, tak żeby po prostu korzystanie z tego sprzętu było stabilne i bezpieczne.
19: Dokładnie. Od dłuższego czasu właśnie rozmawiając z dyrektorami szkół, słyszałam ciągle, że dostajemy coraz więcej sprzętu, ale boimy się, że nasza sieć po prostu tego nie wytrzyma. No i trudno się dziwić, bo do placówek w Sochaczewie trafiają dziś i komputery, i tablice interaktywne, monitory, drukarki, nowe punkty Wi-Fi. Sprzętu przybywa, ale sieć, do której to wszystko jest podłączone, często rosła latami bez jakiegoś jednego planu. W każdej placówce wygląda to inaczej. Gdzieś jest nowoczesna, gdzieś gdzieś przestarzała, gdzieś nikt nie wie dokładnie, jak jest zbudowana, a kiedy coś przestaje działać, pojawia się pytanie, kto ma to naprawić. Jest też druga strona tego problemu, o której mówi się rzadziej. W szkolnych sieciach są dane uczniów, rodziców, pracowników. Im bardziej chaotyczna jest sieć, tym trudniej ją po prostu skutecznie chronić. No i chciałam w końcu znaleźć kogoś, kto zajmie się tym kompleksowo. Rozmawiałam z różnymi firmami i spotkało mnie rozczarowanie. No, nikt nie potrafił zaproponować rozwiązania, które byłoby jednocześnie rozsądne cenowo i faktycznie połączyłoby te rozproszone sieci w jedną, taką spójną całość. Słyszałam, że to skomplikowane albo po prostu zbyt drogie. Rozwiązanie znalazłam dopiero na jednej z konferencji podczas rozmowy z jedną z firm. Ich pomysł był prosty. Nie zaczynamy kupować czegokolwiek, tylko najpierw sprawdzamy, w jakim stanie ta sieć jest naprawdę. No i potraktowali nas po prostu tak pilotażowo, żeby ewentualnie później to wkomponować w swoją ofertę. Cały projekt podzieliliśmy na 4 kolejne kroki: audyt, inwentaryzacja, konfiguracja monitoringu i bieżące monitorowanie. Każda szkoła jest traktowana jako osobne środowisko, które trzeba najpierw dobrze poznać. Więc pierwszy krok to właśnie ten audyt, a jeden już jest za nami w szkole podstawowej numer 4. Następnie przyjrzeli się też routerom, przełącznikom, drukarkom, tablicom interaktywnym, kontom użytkowników i administratorów oraz temu, czy dane uczniów, pracowników są właśnie dobrze chronione. Sprawdzili też, czy sieć jest sensownie podzielona, na przykład czy uczniowie, nauczyciele i administracja i goście nie siedzą w jednym, że tak powiem, worku. Wszystko odbyło się bez zakłócenia codziennej pracy. Efektem jest raport i pokazuje on, co działa dobrze, co jest ryzykiem i co wymaga poprawy. Nie kończy się na wyliczeniu problemów, tylko wskazuje, od czego zacząć i w jakiej kolejności działać. Dzięki temu dyrektor dostaje konkretną wiedzę, którą może wykorzystać przy planowaniu kolejnych inwestycji lub przy ewentualnym następnym podłączaniu sprzętu. Od dziś taki audyt będzie też prowadzony w kolejnych szkołach. Nie robimy go po to, żeby tylko powstał raport, który wyląduje w szufladzie, tylko jest to warunek konieczny do tego następnego kroku i bez niego nie da się rzetelnie ustalić, jakie urządzenia faktycznie są w placówce i jak je objąć nadzorem. Drugi krok to wspomniana inwentaryzacja, czyli uporządkujemy informacje o sprzęcie. Dla każdego urządzenia będzie wiadomo, co to jest, gdzie stoi, i do czego służy, w jakim jest stanie. No i miasto po raz pierwszy będzie miało jeden aktualny obraz tego, czym dysponują jej placówki oświatowe. Trzeci i czwarty krok to monitoring. System będzie na bieżąco sprawdzał, czy routery, przełączniki, drukarki, punkty Wi-Fi działają oraz jaka jest jakość połączenia z internetem. Jeśli coś przestanie odpowiadać albo zostanie odłączone od sieci, zostanie to szybko zauważone. Zapisywana będzie też historia zdarzeń i awarii, więc będzie widać, co się powtarza i gdzie tkwi prawdziwy problem. Co to zmienia w praktyce? Awaria nie będzie już tygodniami czekać, aż ktoś się przypadkiem zauważy. Nauczyciel nie będzie musiał szukać kogoś, kto naprawi Wi-Fi w środku lekcji, tylko dyrektor będzie wiedział, do kogo się zwrócić, a nowy sprzęt, który trafia do szkół, nie będzie stał bezużyteczny, tylko będzie po prostu podłączony do tej sieci. Nowoczesna szkoła to nie tylko nowoczesny sprzęt, to także sieć, na której można polegać i która zadba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
20: Czekamy na efekty. Bardzo dziękuję już dzisiaj za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem była Kamila Gołoszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew.
19: Dziękuję bardzo.
21: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
22: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
23: 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
5: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Za 10 minut, samo południe, kolejna dawka informacji, ale my najpierw wrzucimy coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś wrzucamy krupnik jako zupa, na drugie są gołąbki w sosie pomidorowym, do tego ziemniaczki i surówka z ogórków kiszonych i papryką. Dodatkowo w ofercie znajdziecie dziś rybę smażoną, dziś będzie grany morszczuk lub pierogi na takie robione domowe, ręcznie robione domowe, na przykład ukraińskie. Życzymy smacznego i przypominamy, że szczegółowe menu znajdzie się na Facebooku Bar Brothers Gregory, który mieści się w Kuznocinie 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Za chwilę wiadomości o 12, a w nich m.in. o dyni będziemy mówić.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, złoty 29 za sztukę. Twaróg półtłusty, San Miki, 19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie 350 gramów, Jowi, 2,29 za sztukę. Ser żółty, złoty Mazur, 22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję.

0: tyfanko.pl.
1: Reklama.
2: Minęła 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
3: Miał prawie 3 promile, ale wsiadł za kierownicę i pojechał do lokalu w Teresinie. Od tego zaczynamy. W tym serwisie będzie też o przygotowaniach do przebudowy drogi w Brzozówku i o dyni kulinarnej królowej jesieni, która rozpoczyna się już jutro. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Był pijany, miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, mimo to wsiadł za kierownicę Volkswagena i pojechał do lokalu gastronomicznego w Teresinie. O zdarzeniu świadkowie zawiadomili policję. Okazało się, że 45-letni mieszkaniec gminy Teresin miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: W gminie Iłów trwają przygotowania do przebudowy drogi w Brzozówku. Prace będą prowadzone na blisko kilometrowym odcinku. O szczegółach podinspektor Artur Felczak.
4: Ta inwestycja ma na celu stworzenie, zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców, nawiązując do lokalnych uwarunkowań terenowych. W ramach prac powstanie tutaj jezdnia o szerokości 3,5 metra, o grubości 10 cm, z podbudową o grubości około 22 cm, jak również wykonane zostaną pobocza z nawierzchni ze struktu o grubości 15 cm oraz zjazdy również ze struktu. Aktualnie trwają prace związane z wyborem wykonawcy, gdzie przeprowadzone w postępowaniu przetargowym najniższa cena to kwota 995 tysięcy.
3: Już jutro początek kalendarzowej jesieni. To oznacza zmianę pogody, ale też zmiany w naszej kuchni. Królowa jesiennych stołów jest jedna. To dynia, którą można przygotować na różne sposoby. Swoim doświadczeniem podzieliła się z nami Katarzyna Siekielska, właścicielka restauracji Selawi.
5: Jeśli chcemy naprawdę intensywny smak dyni, to ja prawie zawsze wybieram pieczenie, bo podczas gotowania w wodzie dynia może nabrać dodatkowej wilgoci i jej smak jest delikatniejszy. A w piekarniku część tej wody odparowuje, a powierzchnia się pięknie rumieni, dlatego dostajemy wtedy bardziej taki skoncentrowany, słodkawy, lekko orzechowy smak.
3: W kontekście dyni pozostaje jeszcze jedno pytanie. To warzywo czy jednak owoc?
5: Kulinarnie traktujemy ją jak warzywo, ale generalnie botanicznie jej owoc powstaje z kwiatu i zawiera nasiona, także jest owocem. Podobnie jak pomidor, jak cukinia, jak ogórek.
3: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
6: Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
7: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
6: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
8: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
9: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
8: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
6: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia.
1: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: No i słonko znowu się gdzieś schowało za chmurami. Niestety 14 stopni cały czas na termometrach, do 17 nawet pokażą dziś się słupki rtęci, niewykluczone jeszcze przelotne opady deszczu, ale później już końcówka dnia ma być pogodna, słoneczna i bez opadów. Nadchodząca noc to temperatura na poziomie 9 stopni w tym najchłodniejszym momencie, a środa przywita nas słonecznie, choć niewykluczone, że przelotnie, ale tak naprawdę delikatnie w ciągu dnia popada.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 7 po 12, czyli jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew. Właśnie tak zaczynamy. Tomek Marciniak, popołudniowa. Cześć.

0: 14 po 12, no to w Radio Sochacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Tym razem po polsku. Lady Punk i marchewkowe pole.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 20 po 12 już na zegarach. Tymczasem jutro, środa, 23 dzień września i kolejne emocje piłkarskie związane z sochaczewskim Orkanem, który powalczy o finał okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski w delegaturze Płock. Na to wydarzenie zaprasza Sebastian Przybylski, prezes KP Orkan Sochaczew.
1: Zapraszam wszystkich na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w środę o godzinie 18, gdzie zagramy półfinałowy mecz Pucharu Polski ze Stoczniowcem Płock. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, strefę gastronomiczną, animacje dla dzieci oraz sklepik klubowy. Musicie być razem z nami. Dajmy głośny doping chłopakom, którzy walczą o wymarzony finał, gdzie na wiosnę możemy grać z trzecioligowym zespołem w Sochaczewie.
0: Najpierw trzeba wygrać jutrzejszy półfinał, później finał, a dopiero później myśleć o tym, co będzie na wiosnę, ale prawda jest taka, że w przyszłym roku może zawitać do Sochaczewa naprawdę mocny zespół. Dopingujmy jutro, przypominam, środa 18, stadion przy Warszawskiej 80.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Za 22 minuty 13, a za kilkanaście godzin przywitamy astronomiczną jesień. Z czym nam się ta pora roku kojarzy?
1: Z kolorowymi liśćmi pięknymi. Dynia, zupa dyniowa.
2: Z zimnym i swetrami grubymi. I z herbatą.
3: Z deszczem.
4: Najbardziej, powiem szczerze, z grubymi ubraniami, dużą ilością chorób i L4.
5: Co mi się kojarzy z jesienią? Generalnie chandra, depresja, kurtki, to wszystko chyba.
6: Ja mówię grzyby.
7: Liście spadające, zimno.
8: Kolory, smaki.
0: Okazuje się, że tegoroczna jesień ma być naprawdę ciepła.
9: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
10: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
11: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
12: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
15: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
14: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
15: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
14: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
15: Chyba tak zrobię.
14: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
15: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
14: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
16: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
17: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
6: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
25: Reklama.

0: nie milkną echa do żenek gminy Sochaczew, jakie odbyły się w niedzielę w Feliksowie i o tym między innymi już za chwilę powiemy na antenie Radia Sochaczew.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, złoty 29 za sztukę. Twaróg półtłusty, Sanniki, 19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie, 350 gramów, Jowi, 2,29 za sztukę. Ser żółty, złoty Mazur, 22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
7: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Jest 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
12: Świetlica w Przęsławicach zmienia oblicze. Mamy komentarz wójta gminy Brochów. W rekreację inwestuje także gmina Iłów. W Pieczyskach Łowickich pojawiła się altana turystyczna. Nie milkną echa dożynek gminy w Feliksowie. Byliśmy na miejscu. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Przęsławicach. Obecnie powstaje ogrodzenie. Zakres prac jest jednak większy, o czym mówił w czasie sesji wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
13: Mamy już pozwolenie na budowę zadaszenia tarasu i możemy ogłaszać przetarg na modernizację właśnie tej świetlicy. Ten projekt jest w ramach programu Lokalne Centra Integracji. On ma służyć naszym mieszkańcom jako świetlica.
12: W ramach modernizacji samej świetlicy zostanie wykonany szereg prac. Są też plany na kolejne inwestycje.
13: Wyodrębnienie łazienek plus zadaszenie tarasu, powstanie piękna altana, no i ogrodzenie całego terenu i to nabierze nowego wymiaru. Jak zakończymy ten program, to przygotowujemy się już, myślimy o przyszłości.

0: I tutaj na moim oku i propozycja moja jest tutaj wyremontować świetlicę tutaj przy szkole w Lasocinie. Tam się mieszczą dwa koła.
1: W miejscowości Pieczyska Łowickie w gminie Iłów powstała altana turystyczna. To efekt projektu realizowanego przez lokalny samorząd przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Altana ma służyć mieszkańcom i turystom jako miejsce wypoczynku, rekreacji, integracji. Można już korzystać.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Nie milknął echa dożynek gminy Sochaczew, jakie odbyły się na boisku w Feliksowie. Była tradycja, dziękczynienie za plony, ale była też muzyka na żywo i lokalne przysmaki. Zadbało o nie m.in. koło gospodyń wiejskich Mokasianki.
3: Pyszne pierogi, zupkę pomidorową, placki ryżowe z jabłkiem, bigos z kotletem mielonym, fajdę ze smalcem oczywiście. Mamy pyszne ciasta, cudowną lemoniadę przez koleżanki zrobione.
4: Co jest waszą specjalnością?
3: Przecieraki na pewno z serem i z kwarkami.
1: Gwiazdą muzyczną tegorocznych dożynek gminy Sochaczew był Skolim.
2: Wiadomości ekonomiczne.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
6: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
8: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
9: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
8: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny paliw na stacjach miałyby spaść o 2 zł. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej. Ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
10: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł. I 73 grosze. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze.
8: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem jest rolnictwo, ogrodnictwo i rybactwo. Tam panie zarabiają o kilka procent więcej. I na koniec kursy walut. Dziś za dolara zapłacimy 3,79, euro 4,35, a frank szwajcarski 4,61.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
6: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
17: Audycja sponsorowana.
18: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Elżbieta Wnęk, ortoptystka prowadząca gabinet ortoptyczny w Sochaczewie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Jak już mamy panią w studiu, to wiadomo, że będzie o wzroku dzieci. Jak sprawdzić, czy dziecko dobrze widzi i co można wychwycić podczas kontroli?
19: Przede wszystkim warto przyjrzeć się dziecku w takich naturalnych, codziennych sytuacjach. Czy dziecko podchodzi bliżej do telewizora, kiedy ogląda bajki, czy przechyla głowę w czasie czytania albo pisania, czy mruży oczy, czy przeciera te oczy. czy skarży się na ból głowy, kiedy wraca ze szkoły, czy szybko się męczy przy czytaniu, czy gubi się w tym tekście, który czyta. To są takie drobne sygnały, które bardzo często rodzic może sam zauważyć w domu.
18: A jak już te sygnały zauważy, to powinien się udać do ortoptysty czy do okulisty?
19: Ja uważam, że takie badanie wzroku pełne, kompleksowe powinno być wykonane u obu tych specjalistów. Dlatego, że lekarz poda specjalne kropelki, sprawdzi te oczy naszego dziecka pod kątem takim chorobowym, pod kątem tego, czy potrzebne są okulary, czy nie. Natomiast ortoptysta popatrzy na wzrok naszego dziecka od strony takiej bardziej sprawnościowej, czynnościowej, czyli jak te oczy dziecka działają w takim naturalnym środowisku w trakcie nauki, pisania, czytania, biegania.
18: Tutaj są też takie kwestie jak akomodacja chociażby, tak? Z tego, co pani mówiła jeszcze przed wejściem do studia, czy terapia, to wszystko odróżnia okulistę od ortoptysty.
19: Tak, akomodacja, konwergencja, bardzo trudne, dziwne słowa dla kogoś, kto nie jest związany z tym tematem. Natomiast mówiąc takim prostszym językiem, akomodacja to jest na przykład sprawne przepisywanie z tablicy do zeszytu. Sprawne, bezbłędne, dokładne. Tych parametrów okulista nie sprawdza. Po prostu nie jest to jego zadanie. Tak? Kolejnym trudnym słowem jest konwergencja. To jest współpraca pomiędzy prawym i lewym okiem, która jest nam niezbędna na przykład do swobodnego, wygodnego, bezbłędnego czytania. I to jest też parametr, którego okuliści nie sprawdzają, zajmują się tym ortoptyści.
18: Kiedy najlepiej udać się z dzieckiem do specjalisty od wzroku? Czy to jest jakiś termin najlepszy? Czy wiek, czy może czas w ciągu roku szkolnego?
19: Ja myślę, że powinniśmy badać nasze dzieci regularnie, już nawet maluszkie, kilkuletnie. Natomiast takim sygnałem, takim jakby ostatnim dzwonkiem na dokładne sprawdzenie wzroku, to jest koniec przedszkola, początek szkoły. Kiedy dziecko zmienia swój tryb życia, zaczyna funkcjonować w innym środowisku, ma inne jakby trudności wzrokowe do pokonania, musi usiąść do stolika, czytać, pisać. Zachowuje się wtedy ten wzrok zupełnie inaczej niż u dziecka, którego tej nauki jakby nie miało jeszcze do tej pory.
18: I teraz trochę o badaniach przesiewowych powiemy. To jest taka nowa, trzydniowa akcja w Sochaczewie. Jak ona będzie przebiegać i kto może z niej skorzystać?
19: Tutaj serdecznie zapraszamy na przesiewowe badania wzroku, które odbędą się w dniach 24, 25 i 26 września, czyli już za kilka dni, w salonie optycznym Perfect Optic w Sochaczewie. Ta akcja jest dedykowana wszystkim dzieciom w każdym wieku. Będziemy wykonywać tutaj krótkie badanie przesiewowe takich wybranych funkcji wzrokowych.
18: Czy rodzic otrzyma pełną diagnozę po takiej akcji, po tych badaniach?
19: Nie. I chciałabym to jasno, tak bardzo wyraźnie podkreślić, że jest to badanie przesiewowe, a nie kompletne, pełne badanie diagnostyczne. I takie badanie przesiewowe nie zastępuje badania ortoptycznego ani okulistycznego. Podczas tej akcji nie będzie okulisty. Celem tego przesiewu jest wychwycenie sytuacji, w których możemy powiedzieć rodzicowi, tutaj jest coś nie w porządku, warto wykonać dokładniejsze badanie, warto poszerzyć tę diagnostykę i sprawdzić, co tam się dokładnie dzieje. To ma być taki pierwszy krok, a nie koniec diagnostyki.
18: Czyli mimo, że nie będzie tej pełnej diagnozy, to jednak warto się na te badania udać?
19: Tak, warto, bo możemy zwrócić uwagę na pewne aspekty rodzicom, o których rodzice mogą nawet nie wiedzieć, że to może być problem ze wzrokiem.
18: Jaki może być efekt tego badania przesiewowego?
19: Możemy przekazać rodzicowi jasną informację. Tu jest coś nie w porządku, proszę, udajcie się na dokładniejsze badanie. Natomiast nawet jeżeli to badanie przesiewowe nie pokaże nic niepokojącego, to też nie powinno nas to zwalniać z takiej zupełnej kontroli tego wzroku. Nawet jeżeli badanie przesiewowe wypadło prawidłowo, i tak powinniśmy ten wzrok dziecka przebadać. Nawet myślę, że fajnie by było sobie wprowadzić na stałe takie wydarzenie w kalendarz, żeby raz do roku przebadać dziecko profilaktycznie u specjalisty.
18: To w sumie dotyczy również dorosłych, prawda?
19: Dokładnie tak.
18: Jeżeli chodzi o tę akcję przesiewową, trzydniową, to tutaj zaplanowano też atrakcje dla dzieci.
19: Tak, będą to atrakcje związane troszeczkę z tematem takiego kosmosu. Będzie sobie można zrobić zdjęcie w takiej scence, właśnie w temacie kosmicznym. No i tutaj też ta ścianka, ten temat kosmosu jest takim jakby nawiązaniem do całego naszego nazwy, tej całej naszej akcji, która nazwa brzmi Misja Dobry Wzrok.
18: Jakie są cele tej akcji, poza oczywiście przebadaniem wzroku dzieci?
19: Chcemy przebadać wzrok dzieci, chcemy zwrócić uwagę rodzicom na jak ważna jest profilaktyka tego wzroku. Będzie możliwość porozmawiania ze specjalistą o różnego typu rozwiązaniach, jeżeli chodzi o korekcję wzrokową. To spotkanie będzie w salonie optycznym, więc dziecko też będzie mogło zapoznać się w ogóle z tematem okularów, sprawdzić, że badanie wzroku wcale nie jest groźne i straszne. To jest też taka próba oswojenia tego dziecka ze specjalistami.
18: I taka ważna informacja, obowiązują zapisy, w jaki sposób można ich dokonać i po co one są potrzebne?
19: Tak, przygotowaliśmy sobie 20 miejsc na dzień. Zapisy są po to, żeby uniknąć natłoku w gabinecie. Chcemy poświęcić odpowiednią ilość czasu na każdego pacjenta, na każdą rodzinę, mieć czas na zrobienie tego badania, na spokojną rozmowę z rodzicem, wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego te zapisy. Zapisać się można tylko i wyłącznie telefonicznie w salonie Perfect Optyk. Te zapisy ruszają już dzisiaj.
18: A czy cała ta akcja jest bezpłatna?
19: Tak, badania są bezpłatne. Zapraszamy bardzo chętnie wszystkich rodziców.
18: A jak przekonać tych rodziców, którzy jeszcze nie czują się do tego przekonani?
19: Ja myślę, że warto z tego badania skorzystać. Nawet jeżeli dziecko nigdy nie miało badania wzroku, albo miało, ale dawno i bardzo się stresowało, to można przyjść z takim dzieckiem, pokazać, że badanie wcale nie jest straszne, zachęcić to dziecko do kontaktu ze specjalistą, pokazać, w jak fajny sposób można zrobić badanie wzroku, albo też przekonać do tego, że okulary to nie jest nic strasznego i są fajne, kolorowe i można sobie coś fajnego wybrać.
18: Czy faktycznie, tak jak pracuje pani z dziećmi, z rodzicami, z tym wzrokiem na przestrzeni lat, to można powiedzieć, że wzrok naszych mieszkańców ma się gorzej niż dawniej?
19: Trudno jest mi odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Bardziej powiedziałabym to, że dalej jesteśmy nieświadomi tego, zaniedbujemy trochę te nasze oczy. Myślimy, że nasz wzrok jest cały czas dobry, te zmiany w oczach postępują bardzo powoli i po prostu się do tego przyzwyczajamy. Myślę, że cały czas zaniedbujemy te badania wzrokowe, szczególnie u dzieci. Nie sprawdzamy tego, nie weryfikujemy. Wydaje nam się, że takie krótkie badanie, jak robi na przykład pani higienistka albo pielęgniarka w szkole, to wystarczają. I one niestety nie wystarczają.
18: I tutaj musimy już postawić kropkę, albo jeszcze przypomnienie, gdzie i kiedy odbędzie się akcja, w jakich godzinach.
19: Zapraszamy serdecznie do salonu Perfect Optyk w Sochaczewie na alei 600-lecia 21C w dniach 24, 25 i 26 września. Zapisy obowiązują pod telefonem, które można znaleźć bez problemu w sieci. Zapraszamy serdecznie każdego rodzica.
18: A godzinowo jak to wygląda?
19: Od godziny 10 do 18. I w sobotę od 9 do 14.
18: I dziękuję już bardzo za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Elżbieta Wnęk, ortoptystka prowadząca gabinet ortoptyczny w Sochaczewie. Dziękuję pięknie.
19: Dziękuję również.
20: Była to audycja sponsorowana.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Tu Radio Sochaczew, jest 14.
8: Światłowód w gminie Brochów. Większość mieszkańców zyska go na gwiazdkę. W tym serwisie zapraszamy na wernisaż wystawy Sylwestra Łaty, którego obrazy będzie można obejrzeć w galerii Zedek w SCK w Boryszewie. Będzie też o Europejskim Dniu Bez Samochodu. Autobusami ZKM Sochaczew pojedziemy dziś za darmo, nawet bez karty mieszkańca. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. W gminie Brochu trwa budowa sieci światłowodowej. To fragment szerszego projektu realizowanego dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt realizowany przez firmę NetArn obejmuje w sumie 40 miejscowości, w tym 16 w gminie Brochów. Jak przebiega realizacja zadania, mówił podczas ostatniej sesji wójt Piotr Szymański.
9: Kielcewice, potocznie w stronę Dołka, tam nie ma kabla, ale jest uzgodnione, że ten kabel będzie rozciągnięty na naszych gminnych słupach. Z problemów, które są w Plecewicach, to jest tam problem przejścia przez jedną z działek. Ale ten problem w przeciągu miesiąca będzie rozwiązany. Ulica Korczaka, jest tam kilka domów i tam też na pewno będzie zapewniony ten internet szerokopasmowy. Też do końca grudnia wszystko tam będzie podłączone. Brochocin, Wólka, Smolana, Olszowiec. I tutaj można powiedzieć, na gwiazdkę będzie można Netflixa odpalać.
8: W grudniu szybki internet powinien być też dostępny dla mieszkańców miejscowości Famułki, Królewskie, Bieliny, Sianno, Łasice, Wilcze, Tuławskie, Wilcze, Śladowskie i Przęsławice. Natomiast już teraz o podłączenie może się starać część mieszkańców Tułowic oraz mieszkańcy Konar i Brochowa.
9: Jest taki jeden problem w Śladowie. Tam jest sklep potocznie u Kaczora i jest tam taka literka T, Śladów literka T. To jest jedyna biała plama w gminie, która w tym roku nie będzie zrealizowana i będzie realizowana na wiosnę.
8: Lada moment. W Sochaczewskim Centrum Kultury w Sochaczewie zostanie otwarta pierwsza wystawa czasowa w rozpoczętym właśnie

0: sezonie artystycznym. Galerie Zedek w Boryszewie ozdobią prace malarskie. O szczegółach dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
1: Zapraszamy serdecznie 24 września o godzinie 17 do Galerii Zedek, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy Sylwestra Łaty. Będzie to wystawa zatytułowana Widok z okna. Sylwester Łata już wystawiał w naszej galerii w 25 roku swoje obrazy. 24 powrócimy do jego dzieł. Obrazy prezentują jeden widok, ale malowany w różnym okresie przez cały rok, więc będzie to, wydaje mi się, niezwykle ciekawe. Będziemy mogli zaobserwować, jak zmieniają się pory roku, światło.
0: Kuratorem wystawy jest Marta Wasilewska ze SCK. Dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, kulminacyjny dzień Europejskiego Tygodnia Mobilności. Z tej okazji z autobusu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie można skorzystać za darmo. Darmowe przejazdy oferują dziś także Koleje Mazowieckie.
2: Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
2: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
4: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
2: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Zobaczmy, jak będzie wyglądało to popołudnie w Sochaczewie okolicach pod kątem pogodowym. No 15-16 stopni Celsjusza. To jest tyle, ile aktualnie na termometrach. Odczuwalna temperatura jednak nieco niższa, bo na poziomie 10 kresek na plusie. Ciśnienie pozostaje wysokie, 1018 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością średnio 24 km na godzinę. No i a propos tego słońca i deszczu, no to zarówno słońce, zarówno deszcz możemy jeszcze dzisiaj spotkać. To się będzie przeplatać.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Światowy Dzień Bez Samochodu. No to przyznajcie się, kto z Was dzisiaj zostawił auto pod domem, pod blokiem, no i do pracy poszedł właśnie na przykład na pieszo, albo pojechał rowerem. Ja się przyznam, bez bicia, że ja tutaj na pieszo przeszedłem. Tak, także ja dzisiaj świętuję Światowy Dzień Bez Samochodu. A jakie słowa dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. 22 września po 14 najpierw dla nas zagrają Daryl Hall, John Oates, a już za moment więcej przebojów. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Moi drodzy, jesień już, no właściwie od jutra, ale tak naprawdę my w Radiu Słuchaczew czujemy tą jesień od jakiegoś czasu. No i wybraliśmy się z naszą kamerą, żeby sprawdzić, jak ta jesień wygląda w Słuchaczewie okolicach. No i o tym wszystkim możecie to wszystko zobaczyć na takich bardzo ładnych kadrach na Facebooku, Instagramie właśnie Radio Słuchaczew. Tam wchodźcie i sprawdzajcie, no bo już tę jesień można zobaczyć gołym okiem. I to jeszcze taka jesień z kategorii tych całkiem ładnych, muszę powiedzieć. To jeszcze to wszystko do sprawdzenia na Instagramie i na Facebooku Radia Słuchaczew, a już za kilka chwil rozmowa z naszymi gośćmi. Kto nimi będzie? O tym za chwilę, ale na pewno będzie to rozmowa dotycząca tematów artystycznych. Zostańcie na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: Muzyka i głos.

0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A w naszym studiu Marta Wasilewska, kierownik sekcji twórczości przestrzennej i sztuk pięknych w Sochaczewskim Centrum Kultury. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: I artysta, malarz Sylwester Łata.
13: Dzień dobry.
11: Malarz to za mało, o tym za chwilę, ale dziś w naszej rozmowie przede wszystkim malarz. Pani Marto jest kuratorem najnowszej wystawy w Galerii Zedek w Boryszewie, w SCK właśnie. Wernisaż dopiero przed nami tej wystawy, a pan jest autorem obrazów, które na tej wystawie zobaczymy. Tytuł tej wystawy to Widok z okna. Co możemy o niej powiedzieć? Jak możemy na nią zaprosić?
12: Widok z okna to już druga wystawa w Sochaczewskim Centrum Kultury pana Sylwestra Łaty. Z tego powodu jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że kolejny raz możemy gościć te niezwykłe dzieła. Wystawa przedstawia cykl prac, które przedstawiają jeden obraz, tak jakby.
11: Jeden
12: widok z okna. Tak. Jeden obraz zmieniany przez pory roku, przez zmieniającą się roślinność. Okno pana Sylwestra w jego domu, w jego kuchni staje się jakby portalem do innej rzeczywistości, którą nam przedstawia, którą nam pokazuje wraz ze swoimi emocjami, uczuciami, z niesamowitym bogactwem barw i wrażliwością na naturę.
11: Panie Sylwestrze, jakie to okno? Co pan przez nie widział i co my zobaczymy na tych obrazach? Czy to będzie za każdym razem ten sam widok? A jeśli nie, bo nie, to już wiemy, to czym się będzie różnił?
13: No, chciałbym przedstawić po prostu przemijanie jednego roku. Ukazałem to w miesiącach od stycznia do końca sierpnia, można powiedzieć. A chciałem ukazać piękno naszej natury i przyrody i naszych pięknych pól, łąk ziemi mazowieckiej, ziemi sochaczewskiej. Chciałem przedstawić swoje wnętrze poprzez wyjście przez okno. Niby taki nieważny temat, jak zwykły pejzaż, który otacza nas na co dzień, ale nie dostrzegamy tego piękna, tej natury, tych kolorów, bo jesteśmy zapędzeni, nie potrafimy się zatrzymać nad naturą, nad samą istotą całej barwy, kolorów, świata, który nas otacza. Więc chciałem się podzielić z Państwem moimi wrażeniami, które myślę, że przekazuję na ile potrafię. No nie jestem tak zdolny jak natura, no ale chciałem pokazać to piękno jednego z zakątka naszej ziemi, Socha czeskiej.
11: Ma pan, to jest widok z jakiego pomieszczenia? Z kuchni, z sypialni?
13: Z kuchni, to jest z kuchni, tak.
11: Rozumiem, że przez okno widać właśnie, z tego co pan opisuje, naturę.
13: Naturę i głównie naturę i klimat, bo chciałem pokazać poprzez moje prace zmieniający się właśnie klimat. Przez mgłę, przez światło, zimę, wiosnę, lato, jesień, która nas tutaj otacza już.
11: To jest tak, jak to opisujecie, jakby próba, a właściwie dokonanie pewnego zatrzymania tego piękna, które pan opisuje, z dostrzeżeniem tego, jak się zmienia. Pewnie gdyby tak w to sięgnąć głębiej, okazałoby się, że to się zmienia cyklicznie, czyli mamy ten powrót do punktu wyjścia, prawda? Co też jest takim następnym zatrzymaniem. Pani Marto, co panią skłoniło, żeby zaprosić pana Sylwestra do waszej galerii jeszcze raz? Bo, no właśnie, pani nie ukrywa zachwytu.
12: Nie ukrywam zachwytu i no, będąc w domu za pierwszym razem pana Sylwestra, w jego pracowni, no, zobaczyłam niesamowitego, płodnego artystę, który no, tworzy jedno za drugim dzieło. Każde zapiera dech w piersi, jedno jest może bardziej wypracowane, bardziej wykończone, drugie szybciej zrobione. Więc myślę, że kolejna wystawa już jest pewnie kompletna gdzieś tam. Już dałoby się następną zrobić. My tutaj mamy ponad 30 dzieł. 12 największych, po 6 mniejszych, w mniejszych formatach. Pozostałe są pojedyncze formaty różnych wielkości. Jest też portret, autoportret artysty. Właśnie pan Sylwester ma mnóstwo portretów. Tutaj też jeszcze można by zrobić kolejną wystawę z samych portretów.
11: No podobno dziełami tworzonymi przez pana Sylwestra można było obsadzić trybuny Stadionu Narodowego, tak? Że na każdym z
13: no, krzesełku można by tak powiedzieć. No, przez swoje krótkie życie, no już, no a że jestem płodnym człowiekiem, jeżeli chodzi o prace twórcze, no to myślę, że tak.
11: No, też taka ważna rzecz, którą warto podkreślić. W 2021 roku, 5 lat temu dokładnie, miał pan udar. To bardzo dojmujące doświadczenie, które też odjęło panu pewną sprawność, chociaż nadal jest pan sprawny, tylko troszeczkę mniej. I tak ładnie powiedzieliście, że ta wystawa to taka trochę terapia.
13: Tak, no terapią jest same nasze życie, od początku, od urodzenia do końca. To jest ciągle terapia. Mm-hmm. Ja znajduję terapię właśnie w mojej twórczości. Tak jak kiedyś, jak się zajmowałem rzeźbą, czy renowacją antyków, czy tam murowaniem, tynkowaniem, no różnymi formami, czy tkaniną artystyczną, to w każdej jednej dziedzinie twórczości odnajduję właśnie terapię dla siebie. A i terapię, można powiedzieć, dla widzów, którzy odczuwają swoje wrażenia i pragnienia twórcze, przez moją osobę. No.
12: Zapewne, bo patrząc na pana dzieła, patrząc na pana osobę, widz, który przyjdzie zapewne niebawem do Galerii Zedek, poczuje przypływ energii, przypływ chęci do pracy, do życia, że ja też spróbuję się zmierzyć, też się nie poddam, tak jak tutaj pan Sylwester Łata tworzy dalej.
11: I będzie tworzył do końca świata jeden dzień dłużej, panie Sylwestrze.
13: No dopóki będę mógł i dopóki sił mi wystarczy, na pewno. Mm-hmm. I chociaż już mam zaplanowanych kilka cykli nowych prac. No.
11: Tak tematycznie?
13: Tematycznie,
11: a zdradzi
13: tak.
11: Pan chociaż jeden?
13: No i pierwszy cykl, jaki chcę zrobić, to portret mojego miasta, z którego pochodzę.
11: Czyli nie jest to Sochaczew?
13: To jest pierwszy cykl. Z tego względu, że chciałbym jeszcze, dopóki jestem wśród twórców, chciałbym ukazać w moim mieście, z którego pochodzę, może i ostatnią wystawę w tamtych stronach. Mm-hmm. I dlatego chciałbym tego. A następny cykl właśnie to jest miasto drugie moje kochane, Sochaczew, w którym się osiedliłem w 93 roku.
11: Póki co, czekamy oczywiście na ten nowy cykl, póki co zapraszamy na wernisaż wystawy do Galerii Zedek. Tu poproszę panią Martę o podanie szczegółów tego.
12: Serdecznie wydarzenia. Zapraszamy. 24 września 2026 roku o godzinie 17, czyli już w czwartek, do Galerii Zedek w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy 15 sierpnia 83. Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie. Z dobrymi humorami.
11: Warto podkreślić, że tę wystawę będzie też można później zobaczyć w Chodakowie.
12: Tak, w Galerii Trakt.
11: Po jakimś miesiącu.
12: Tak, zapraszam.
11: Wszystko się zgadza. Dziękuję już pięknie Państwu za rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli kurator wystawy Marta Wasilewska. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję.
11: I artysta Sylwester Łata.
13: Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich.
14: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

Lego.

0: Love is the answer.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

To stary dobry Mrozu. A tymczasem Mrozu przyszedł do nas zupełnie nową premierą. Tak jest. Kto jeszcze nie słyszał najnowszego krążka, czyli Wszystko, czego chciałem, no to polecamy. Na pewno również w Radiu Słuchaczów nie raz, nie dwa Mrozu z tym właśnie albumem, z tymi singlami się pojawiał już i pojawiał będzie. A już za 15 minut punktualnie o 15 najnowsze wiadomości z Sarczewa i okolic. Za chwilę o tym, o czym będziemy wam mówić właśnie a propos tego, co najbardziej aktualne dla nas w Sochaczewie i okolicach. Sean Paul, Alexis Jordan, już teraz muzycznie Got to Love You albo Kancelaria. Niektórzy też tak słyszą w tym kawałku.

0: Tu Radio Sochacze w 8 minut do 15 o tej godzinie najnowsze wiadomości, a my będziemy w nich między innymi mówić i przypominać o grzybiarzom o pewnych kwestiach, o tym za moment także o sztandarze odnalezionym pod Iłowem, co się dzieje w jego kwestii, no i powiemy także o nowych punktach alarmowych w mieście Sochaczew. Co to za punkty, kiedy mają się pojawić i w jakich miejscach? O tym już za chwilę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Radio Sokarzew.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sokarzew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze

0: Zakładu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
5: Tu Radio Sochaczew na zegarach, punktualnie 15.
6: Nowe punkty alarmowe w mieście jeszcze w tym roku. Od tego zaczynamy w tym serwisie. Sprawdzamy także, co dzieje się ze słynnym sztandarem odnalezionym pod Iłowem. Mamy też małą przypominajkę dla grzybiarzy. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Miasto Sochaczew planuje rozbudowę i modernizację systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach. Jeszcze w tym roku nowe punkty alarmowe pojawią się na budynkach szpitala i Sochaczewskiego Centrum Kultury w Boryszewie. Urządzenia będą mogły także przekazywać komunikaty głosowe. W ramach inwestycji zmodernizowany też zostanie istniejący już system alarmowania.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z budżetu miasta i od darczyńców, historyczny sztandar odnaleziony pod Iłowem mógł trafić do profesjonalnej konserwacji. W ramach tego samego zadania planowane są też inne działania.
7: Dodatkowo będziemy też podejmować działania edukacyjne. Tutaj będzie przygotowane specjalne oprowadzanie kuratorskie. Po tym, gdy już sztandar trafi z powrotem do muzeum, będziemy prezentować jego historię, odnalezienie, a ponadto zostanie też przygotowana specjalna lekcja muzealna z elementami gry. Będzie ona skierowana do dzieci i młodzieży, będą zdobywały wiedzę o weksyliach ze szczególnym uwzględnieniem właśnie symboli pułkowych. O wszystkim będziemy informować na naszej specjalnej stronie internetowej, która będzie dedykowana właśnie informacjom o tym, co dzieje się z płatami sztandaru.
6: Mówił Sebastian Tempczyk, kierownik działów zbiorów w muzeum. Sztandar będzie wyeksponowany w specjalnej gablocie na wystawie stałej.
7: Gablota jest zaawansowanym obiektem, który będzie spełniał wszelkie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie zapewniała odpowiednią wilgotność, odpowiednią temperaturę. Będzie wyposażona w czujniki, które będą umożliwiały nam kontrolę właśnie tych parametrów, żeby odpowiadały zaleceniom konserwatorskim. Oczywiście będzie też zabezpieczona przed kradzieżą, przed włamaniem, specjalnym szkłem i zamkami antywłamaniowymi.
6: Dla Polaków to niemal sport narodowy. Mowa o grzybobraniu. Pamiętajmy jednak, że nie wszędzie możemy realizować tę pasję.
8: W Kampinoskim Parku Narodowym grzybów zbierać nie można w ogóle. Jest to park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Taką formą ochrony przyrody objęte są 23 miejsca w Polsce, 23 parki narodowe mamy. Jest to raptem 1% powierzchni Polski, takich najcenniejszych miejsc. No i tak jak mówię, no grzybów tutaj nie zbieramy, nie wolno tego robić. Szanujemy to, co w parku rośnie. Jest to ekosystem bardzo cenny, bardzo ważny.
6: Mówiła Magdalena Kamińska, rzecznik KPN-u. Za zbieranie grzybów w Parku Narodowym grozi mandat.
9: Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się

0: naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
2: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
1: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
3: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
1: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Po 15 w Sochaczewie okolicach 16 kresek na plusie. Dużo słońca, ale to nie oznacza, że nie musimy się spodziewać jeszcze przelotnych opadów, bo te mogą się pojawić w każdej chwili. Zresztą tak jak ostatnio to obserwujemy. Więc na to uważajcie. Wiatr powieje z prędkością średnio 24 km na godzinę. Maksymalne porywy to 37 km na godzinę, ale nie powinien nam bardzo przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie wysokie, 1019 hektopaskali dokładnie.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 6 minut po 15. Jeśli ktoś z Was odlicza na przykład do końca pracy, no to już niewiele zostało. A my jesteśmy z Wami. Najbardziej muzyczne popołudnie w Sochaczewie okolicach, czyli moja i Twoja muzyka. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: To twój dzień.
1: Tu Radio Słuchacze, słuchajcie, jest nowy rekord Guinnessa i to taki rekord muzyczny. Calvin Harris, znany producent muzyczny oraz DJ, pobił rekord w kategorii najbardziej licznej publiczności podczas solowego setu DJ-a, bo okazuje się, że aż 1,6 miliona osób miało bawić się podczas występu Calvina Harrisa w São Paulo w Brazylii. No to, że w Brazylii oni potrafią w te masowe imprezy doskonale wiemy, no i faktycznie Calvin Harris wystąpił w takiej właśnie imprezie i pobił, jak się okazuje, rekord Guinnessa. No to gratulujemy, a coś czuję, że na pewno Calvin Harris jeszcze nie raz, nie dwa się pojawi także w Radiu Słuchacze w programie Moja i Twoja Muzyka. No za chwilę Shaking Stevens, Analisa, Madcon, Hania Kuzimowicz w duecie z Keirą.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Słuchaczew 94,9 FM. Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Na pewno w tym momencie największe trudności macie w okolicach ronda przy ulicy Żydardowskiej. No tam właściwie z każdej strony kłopoty z wjazdem na to rondo, no i z włączeniem się do ruchu. Tam się korkuje najbardziej w tym momencie, a więc i na wjeździe od Sochaczewa, i od strony ronda w Kuznocinie, i od strony ronda na Wojtówce, i od ulicy Żydardowskiej. Tam na pewno utrudnienia w tym momencie. Wracamy do centrum miasta, bo tutaj na przykład ulica Traugutta w stronę warszawskiej może sprawić, że delikatnie w lekkim korku utkniecie. Podobnie na przykład ulica Piłsudskiego. Tu newralgiczne miejsca to na przykład rondo przy Wąskotorówce, skrzyżowanie przy ulicy Głowackiego czy przy ulicy Olimpijskiej. Duży ruch w Alei Sześciolecia, najbardziej w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, a w okolicach supermarketu również. Skrzyżowanie w Trojanowie też należy do tych częściej i chętniej uczęszczanych. Jak wygląda sytuacja z wylotówkami z Sochaczewa w stronę Warszawy 92? Jedziecie bez żadnych kłopotów tak naprawdę w Błoniu, ale to na skrzyżowaniach się zatrzymacie, a więc to nie są różnego rodzaju utrudnienia niespodziewane. 92 w stronę Łowicza przejezdna, płynnie ruch się nie odbywa bez kłopotów. 50 w stronę Wyszogrodu pojedziecie również bezproblemowo. 705 w stronę Brochowa, no jak już wydostaniecie się z Chodakowa, to już bez większych problemów do samego Brochowa dojedziecie. No i jeszcze 705 w stronę Skierniewic, tutaj Zakrzew, przejazd kolejowy, tam pewnie się zatrzymacie, a później także Nowa Sucha, a więc przybudowany fragment dróg, tam również utrudnienia.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochu.
5: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

Już za kilka chwil, czyli za 10 minut, punktualnie o 16:00 najnowsze wiadomości z Sołaczewa i okolic, a w nich m.in. o uroczystości, która miała miejsce pod pomnikiem w Boryszewie, o tym już za moment, o miejskich obchodach właśnie tych rocznic wrześniowych, bo te obchody cały czas się odbywają i już za moment o tym święcie, o tych obchodach w Boryszewie.

0: crazy for ya.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
10: Słuchać Radia Sochaczew na zegarach, punktualnie 16.
11: Zaczynamy od dzisiejszej uroczystości pod pomnikiem w Boryszewie. Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej przekazał nowe informacje. Miał prawie 3 promile, ale wsiadł za kierownicę i pojechał do lokalu w Teresinie. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie będzie też o dyni, kulinarnej królowej jesieni, która rozpoczyna się już jutro. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. 85 lat temu w Boryszewie życie straciło 50 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Rzucając fałszywe oskarżenie, zbrodni na jeńcach wojennych dokonali Niemcy. Co roku w rocznicę śmierci pod pomnikiem pamięci przy ulicy Sobieskiego odbywają się uroczystości. W tym roku odczyt historyczny, który przedstawił dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i pola bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński, zawierał nowe informacje.
12: Nowością, której się dowiemy, to będą nazwiska po raz pierwszy, które tutaj przebrzmią, winnych powołania sądu, który z pogwałceniem konwencji genewskiej skazał 50 jeńców na karę śmierci.
11: Dlaczego dopiero teraz?
12: Do tej pory one nie były znane, dopiero kwerenda w archiwach niemieckich pozwoliła na ustalenie winowajców. To była kwerenda z roku 2025 do książki pod tytułem Sochaczew w ogniu. Tutaj też badaliśmy kwestie zbrodni wojennych na terenie Sochaczewa.
11: Tradycyjnym elementem uroczystości jest polowa msza święta. W tym roku przewodniczył jej biskup łowicki Wojciech Osial. O godną oprawę zadbało wojsko i poczty sztandarowe, a szkoła podstawowa nr 2 zaprezentowała program artystyczny.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Był pijany i miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę Volkswagena i pojechał do lokalu gastronomicznego w Teresinie. O zdarzeniu świadkowie zawiadomili policję. Okazało się, że 45-letni mieszkaniec gminy Teresin miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: W środę 23 września rozpocznie się kalendarzowa jesień. To oznacza zmianę pogody, ale też zmiany w naszej kuchni. Królowa jesiennych stołów jest jedna. To dynia, którą można przygotować na różne sposoby. Swoim doświadczeniem podzieliła się z nami Katarzyna Siekielska, właścicielka restauracji C'est la vie.
13: Jeśli chcemy naprawdę intensywny smak dyni, to ja prawie zawsze wybieram pieczenie, bo podczas gotowania w wodzie dynia może nabrać dodatkowej wilgoci i jej smak jest delikatniejszy. A w piekarniku część tej wody odparowuje, a powierzchnia się pięknie rumieni, dlatego dostajemy wtedy bardziej taki skoncentrowany, słodkawy, lekko orzechowy smak.
11: W kontekście dyni pozostaje jeszcze jedno pytanie. To warzywo czy jednak owoc?
13: Kulinarnie traktujemy ją jak warzywo, ale generalnie botanicznie jej owoc powstaje z kwiatu i zawiera nasiona, także jest owocem. Podobnie jak pomidor, jak cukinia, jak ogórek.
11: A jeszcze ściślej, dynia to jagoda. Składa się w blisko 90% z wody. Jest bogata w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas.
1: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.

0: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
2: Wiadomość ekonomiczna, Tomasz Marciniak, zapraszam. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
3: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
2: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny paliw na stacjach miałyby spaść o 2 zł. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej. Ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
4: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze.
2: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem jest rolnictwo, ogrodnictwo i rybactwo. Tam panie zarabiają o kilka procent więcej. I na koniec kursy walut. Dziś za dolara zapłacimy 3,79, euro 4,35, a frank szwajcarski 4,61.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
0: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
6: Już za chwilę sprawdzimy, co jest hitem dnia Radia Sochaczew. Zobaczymy, który kawałek na takie miano dzisiaj zasłużył. To jest wtorkowe popołudnie, czyli moja i twoja muzyka. A już teraz na początek 16:00. Muzyczny Władysław, czyli What is Love i Hathaway. Oskar Tamczyk, cześć ponownie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Radio Sochaczew. A tymczasem słuchajcie, dzisiaj złożono kwiaty na kwaterze poległych. Mowa oczywiście o obchodach tych wydarzeń wrześniowych, które miały miejsce w Boryszewie. Na miejscu była nasza reporterka Jowita Leszczyńska.
1: Jesteśmy właśnie na uroczystościach poświęconych ofiarom zbrodni niemieckiej tutaj właśnie w Boryszewie. 50 ofiar zostało tutaj rozstrzelanych i mamy tu uczniów społecznej szkoły podstawowej numer 2 w Sochaczewie. Za chwilę ta właśnie społeczność, te dzieciaki przedstawią program artystyczny. Z nami jest nauczycielka, rozumiem?
2: Nauczycielka języka polskiego. Przyszłam tutaj z klasami ósmymi, ale też przygotowaliśmy program artystyczny. Jak zawsze, żeby oddać hołd żołnierzom pomordowanym tutaj.
1: Czyli co roku tutaj jesteście z jakimś spektaklem słowno-muzycznym, tak?
2: Tak, jesteśmy tutaj co roku, od wielu, wielu lat, to już tradycja. Zawsze czekamy na tę uroczystość i no, myślę, że godnie ją przeżywamy.
1: Też nie ma dużo czasu do przygotowania uczniów, bo przecież ledwie zaczął się rok szkolny, a tutaj już te wydarzenia będziemy obchodzić.
2: To prawda, ale ponieważ jest to uroczystość cykliczna, to jesteśmy zazwyczaj przygotowani. Poza tym, no myślę, że też mamy zdolną młodzież.
1: Czy zmienia się co roku trochę ten program, czy on jest taki sam?
2: Na pewno zawsze w tle jest ta tragedia, która się tutaj wydarzyła. Staramy się zawsze wpleść takie fragmenty, ale oczywiście zmieniamy, tak żeby była też różnorodność. Justyna Misiołek.
3: Reklama. Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

0: A już za chwilę wyjedziemy razem z wami na drogi Sochaczewa i okolic i będziemy sprawdzać, informować o tym, gdzie są utrudnienia korki największe. Jeśli widzicie takie kłopoty w płynności ruchu, o których warto poinformować, no to dajcie nam znać. 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Wiadomości dróg za chwilę, a żeby się przyjemnie jechało, no to Gloria, Stefan i Konga.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Słuchajcie, należy zacząć od obwodnicy Sochaczewa, bo tutaj naprawdę duże utrudnienia. Także jeśli możecie ominąć obwodnicę, no to zróbcie, bo w kilku miejscach się naprawdę mocno korkuje. No przede wszystkim rondo braci Garczyńskich, czyli to rondo przy ulicy Żyrardowskiej, ale także okolice ronda w Kuznocinie. Tam też korek się tworzy w tym momencie na wjeździe do Sochaczewa, czyli przy rondzie braci Garczyńskich również utrudnienia. Jeśli chodzi o centrum Sochaczewa, tutaj na przykład ulica Trogutta w stronę Warszawskiej, to też już klasyk, ale tam ruch wzmożony. Na Piłsudskiego w kilku miejscach również poczekacie, na przykład na skrzyżowaniu z Olimpijską. W Alei 600-lecia to na przykład okolice supermarketu, a także skrzyżowania Pokoju i Polnej. W Chodakowie ruch umiarkowany w tym momencie, no czasem może być delikatnie problem, żeby włączyć się do ruchu przy rondzie Jana Pawła II. W stronę Brochowa 705 z Chodakowa wyjeżdżacie bez większych kłopotów. 50 w stronę Wyszogrodu. Przejezdna w tym momencie. 92 w stronę Warszawy. Jak już uporacie się z obwodnicą miasta, no to zatrzymujecie się w Błoniu na poważnie i w Święcicach na krzyżówkach. 50 w stronę Żyrardowa. Większych kłopotów nie macie, ale aktualnie na przykład utrudnienia pojawiają się w okolicach ronda w Wiskitkach i wjazdu na dwójkę. 92 w stronę Łowicza, do samego Łowicza płynnie ruch się nie odbywa, a 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno zwolnicie w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
7: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
14: Moja i Twoja muzyka.
15: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
16: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
14: Reklama. Krew!

0: A już za kilka chwil, punktualnie o 17:00, w Radiu Sochaczew wiadomości, tym razem z kraju i ze świata, w nich między innymi o przepisach dotyczących opłaty cukrowej, bo energetyki mają podrożeć. O tym już za chwilę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
2: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
5: Na zegarach punktualnie 17 w Radiu Sochaczew to czas wiadomości.
6: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą Zonda Krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery Zonda Krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Sul, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
7: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
6: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
6: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
9: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
6: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest

0: Firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
2: W pogodzie tutaj u nas może się dziać absolutnie wszystko. No, zresztą to obserwujemy. Raz słońce, raz chmury, raz deszcz, raz brak opadów. I tak właściwie będzie do końca dnia. 17 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrach. To jest najcieplejszy moment tego dnia. Odczuwalna temperatura na poziomie 14. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością 20...

0: Armin van Buuren, jak z najlepszych czasów, a to jest 2026 rocznik ten numer. Także świeżynka u nas w Radiu Słuchaczew. No ale do tych czasów muzyki klubowej na pewno się odwołuje. A tymczasem, słuchajcie, zmieniamy nieco klimat, ponieważ dzisiaj w Słuchaczewie, a konkretnie w Boryszowie, odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem tych ważnych wydarzeń historycznych. Na miejscu była nasza reporterka Jowita Leszczyńska.
1: Dzisiaj uroczystości w Boryszewie, tutaj będziemy upamiętniać 50 jeńców wojennych, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców. W tych obchodach bierze udział wicestarosta pani Anna Pawłowska. Co możemy powiedzieć o tych wydarzeniach sprzed lat i o tych uroczystościach dzisiaj?
2: Proszę Państwa, no te wydarzenia sprzed lat oczywiście były tragiczne. Tragiczne były i tym bardziej właśnie musimy czcić pamięć tych ludzi, którzy walczyli

0: o naszą wolność, dlatego i 17 września i dzisiaj jesteśmy w tych miejscach, aby upamiętnić tych ludzi, którzy, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju, w wolnej Polsce. Jesteśmy po złożeniu kwiatów również na cmentarzu w Kozłowie. Biskupiu niestety pokropił nas deszcz i to całkiem sowicie, ale mimo wszystko jest tu dużo osób, które pamiętają o tym, które chcą, jest oprawa wojskowa, więc naprawdę myślę, że takie uroczystości są jak najbardziej potrzebne, abyśmy nie zapomnieli o tych ludziach.
1: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: To Sean Baker i Malo i w Radiu Sochaczew, a tymczasem gramy także nowości. No i mamy dla was świeżynkę, taką świeżo upieczoną, jak świeże bułeczki. Coś, co jeszcze u nas grane nie było. Teddy Swims, amerykański piosenkarz, którego kojarzymy przede wszystkim z utworu Lose Control. To jest ten człowiek o niesamowitym wręcz wokalu, który konsekwentnie w swoim stylu wydaje kolejne numery. No na przykład po Lose Control przyszedł czas na Mr. Know It All, który stał się wielkim hitem, a teraz Teddy Swims powraca w utworze Perfect Man i to jest właśnie premiera w Radiu Sochaczew.
1: To jest nowość w Radiu Sochaczew.

0: No prawda, że ładne? Teddy Swims, Perfect Man w ramach premiery w Radio Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
12: It's

Tu Radio Słuchacze, a tymczasem dziki zagrażają mieszkańcom. Tak jest. Radni uznali, że nie ma wyjścia i trzeba będzie odstrzelić dzików w stolicy. O tym za moment, właśnie co w stolicy się dzieje, w tym temacie punktualnie o 18 na naszej antenie. Ale będzie także między innymi o warunkach w górach, bo tutaj toprowcy ostrzegają, że no, w niektórych wyższych partiach gór pada śnieg, a szlaki miejscami są oblodzone. Także jeśli ktoś z was teraz, jeszcze przed weekendem planuje po górach chodzić, no to może być trochę niebezpiecznie. O tym już za chwilę, bo na przykład w weekend te warunki mają się poprawić. Zostańcie z Radiem Słuchacze, a będziecie na bieżąco.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni

0: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
2: Punktualnie 18 w Radiu Sochaczew.
3: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
4: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
5: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
4: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
3: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
6: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
3: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
7: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
3: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
8: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
3: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Trochę słońca, trochę przelotnych opadów. Cały czas tak wygląda sytuacja pogodowa w Sochaczewie okolicy. Także musimy być przygotowani na wszystko albo prawie na wszystko. 16 stopni Celsjusza na plusie, ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością 25 km na godzinę, ale wiatr akurat mocno nie powinien nam przeszkadzać.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A już za chwilę w Radiu Sochaczew Tomek Marciniak i jego gość, ekspert, zdradzi nam kolejne sekrety szefa kuchni. No bo szef kuchni te sekrety ma, nie każdy zna różne patenty, nie każdy

Zna różne sposoby, na przykład na przyrządzanie różnych posiłków i o tym już za moment w kolejnym odcinku naszej audycji. Bądźcie z nami, no bo dużo ciekawych rzeczy będzie się można dowiedzieć. Po 18 na początek tej godziny Eminem, Lose Yourself, Oskar Tomczyk, cześć ponownie. One shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, you captured.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy w kolejnym odcinku Sekrety Szefa Kuchni. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka Selawi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dziś porozmawiamy sobie o pewnym owocu, który dla mnie jest symbolem jesieni z kilku powodów, a mianowicie o jabłku. Czy jabłko to nas może jeszcze czymś w ogóle zaskoczyć, skoro każdy je zna, każdy je jadł, każdy je lubi, jedni bardziej, drudzy mniej?
5: Myślę, że na pewno i to bardzo, bo tak jak powiedziałeś, jabłko jest u nas tak codzienne, prawda? Tak w zasadzie przestaliśmy się nad nim trochę zastanawiać. A przecież my mamy mnóstwo odmian jabłek, które potrafią smakować zupełnie inaczej. Mogą być słodkie, soczyste, kwaśne, twarde, kruche albo takie bardziej mączaste.
4: No i Polska jest generalnie liderem, jeżeli chodzi o produkcję. I nasze rejony tutaj w
5: powiecie. A my jesteśmy chyba takim zagrożeniem. Tak. No, oczywiście mój tata jedną ze swoich, znaczy część uli ma właśnie w sadzie, więc jakby to, to tak.
4: Czy ma znaczenie, czy jakiego jabłka używamy do różnego rodzaju rzeczy? Czy jest to twarde, miękkie, czy soczyste, czy bardziej kwaskowe? Czy to w ogóle ma znaczenie? Czy to jest tylko kwestia gustu, że jeden lubi bardziej słodkie, a drugi bardziej na przykład kwaśne?
5: Jest to trochę kwestia gustu, jeżeli chodzi o to, jakie jabłko ty lubisz na przykład najbardziej zjeść, bo ja osobiście najbardziej lubię twarde jabłko, kwaśne, nie lubię jabłek takich, tak jak mam je po prostu zjeść, tak, samo jabłko całe, nie lubię tych jabłek mączastych, najmniej one mi smakują, jeżeli mam zjeść same jabłko.

0: spokój.
1: Także znaczenie ma ogromne. Ogromne ma przede wszystkim też znaczenie, jakiego użyjemy do szarlotki, bo do pieczenia jabłka, które mają wyraźną kwasowość i nie zmieniają się od razu w taką papkę, są najlepsze. Taka klasyczna szara reneta sprawdzi się fantastycznie na przykład. Oczywiście, że pamiętam. To nadal jeszcze je gdzieś
0: nadal,
1: tam zbieram.
0: Tak, ale jest ich coraz
1: Antonówka, która jest właśnie Antonówka, która jest tak fajnie kwaśna. Ja uwielbiam takie kwaśne jabłka. Kwaśne i soczyste przede wszystkim.
0: Zwłaszcza jak chodziliśmy do szkoły, te sady, pamiętasz, że to one mają jabłka jeszcze.
1: Tak, chodziliśmy tą samą drogą,
0: tak,
1: więc
0: i one mają,
1: same sady mieliśmy.
0: Tak, i to są sady, w których drzewa są jeszcze przedwojenne, nie wiem czy wiesz. Mm-hmm. To są te stare, dobre, poczciwe jabłka. Jesień to jest okres, kiedy je zrywamy, ale początek jabłek to jest zdecydowanie wcześniej.
1: No zdecydowanie, to właśnie to, co wspomniałam przed chwilą, że bardzo się sprawdzają ule w sadach i bardzo często można spotkać ule w sadach, bo tak naprawdę historia jabłka zaczyna się już wiosną. Od kwiatu, obecność tych pszczół i innych zapylaczy, kiedy kwitnie jabłoń, jest bardzo ważna, żeby była odpowiednio zapylona i właśnie dlatego w tym okresie kwitnienia tych uli ustawiamy w pobliżu sadów sporo, a wiosną, kiedy kwitną jabłonie, pszczoły mają tam bardzo dużo pracy i latając z kwiatu na kwiat przenoszą pyłek, uczestniczą w zapylaniu, ale bez dobrego zapylania nie byłoby później takich zbiorów owoców, nie mielibyśmy tylu jabłek, więc to dlaczego jest niesamowite.
0: Dlaczego jabłko robi się brązowe, jak je na przykład przekroimy na pół, czy wcześniej pamiętam, jak się ścierało na tareczce, i kilka minut po tym, nie wiem jak ono by było jasne, tak, robi się brązowe.
1: Ale pamiętasz, przy odcinku o grzybach też powiedzieliśmy sobie, że w momencie, kiedy go przekroimy na pół, on sinieje, prawda?
0: Ale nie oznacza, że jest trujący.
1: Ale nie oznacza, tak, że jest trujący. I tu mamy dokładnie tą samą sytuację, bo po przekrojeniu uszkadzamy komórki jabłka i rozpoczynają się reakcje enzymatyczne z udziałem tlenu. I dlatego to jabłko nam brązowieje, to jest po prostu efekt tego. Jeśli przygotujemy jabłko wcześniej, skropimy je sokiem z cytryny, kwaśne środowisko spowolni nam ten proces. To na pewno wszyscy o tym wiedzą, bo niejednokrotnie jak kroimy jabłka, na przykład pamiętam jeszcze to od czasów dzieciństwa, jak kroiliśmy jabłka na sałatkę jarzynową na święta, to od razu po tym, jak było obrane i przygotowane do krojenia, to było skrapiane sokiem z cytryny. To nam troszeczkę ten efekt brązowienia spowalnia. I cytryna z jabłkiem robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo podbija jego smak. I nawet do jabłek takich przeznaczonych na szarlotkę albo na mus, warto jest tego soku z cytryny albo skórki z cytryny dodać. Bardzo fajnie nam podbija
0: ten takim
1: smak.
0: Razie przepis pierwszy związany z jabłkiem nie może być inny, jak tylko szarlotka.
1: No, tym razem nie będzie szarlotki, ale zrobimy coś super fajnego. Ostatnio nawet to właśnie zrobiliśmy. Racuchy z jabłkami, takie naprawdę domowe, miękkie, puszyste, z kawałkami jabłek, mocno rumianymi brzegami. Zrobimy około 15 racuchów. Potrzebujemy dwa duże jabłka, najlepiej szara reneta, antonówka albo ligol, 250 ml kefiru, dwa jajka, 220 g mąki pszennej, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, łyżka cukru, jedna łyżeczka cukru waniliowego albo odrobina wanilii, szczypta soli, pół łyżeczki cynamonu, to jest akurat opcjonalnie dla osób, które nie lubią cynamonu, bo takie też są, po prostu go nie używamy. No i oczywiście olej albo masło klarowane do smażenia też jest bardzo dobre. Do podania cukier puder albo jogurt grecki, miód i cynamon, ten cukier puder niech będzie na końcu dopiero tej listy dodatków. Jajka mieszamy z kefirem, cukrem, wanilią, dodajemy mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Mieszamy tylko do połączenia składników. Ciasta nie trzeba tutaj długo ubijać. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda, kroimy na niewielkie, cienkie kawałki, zamiast ścierać na tarce, żeby właśnie były takie większe. Ja lubię, kiedy trafiam na taki kawałek jabłka w racuchu. Dodajemy jabłka do masy i delikatnie mieszamy. Rozgrzewamy niewielką ilość tłuszczu, nakładamy porcjami ciasto i smażymy na średnim ogniu po około 2-3 minuty z każdej strony. Nie robimy zbyt dużych tych racuchów, żeby nam się zdążyły dopiec w środku, zanim się zarumienią z zewnątrz. I też ważna sprawa to taka, żeby po przygotowaniu ciasta dać mu tak z 10 minut odpocząć. Kiedy zaczynamy smażyć,

0: Nie ustawiamy tej temperatury maksymalnej, bo racuch chwilki potrzebuje, żeby zdążyć wyrosnąć. Wtedy będzie w środku puszysty, zewnątrz się pięknie zarumieni. I tutaj jeszcze jeden patent możemy wykorzystać. Część jabłek można pokroić w drobną kostkę, a część w cienkie plasterki i to wymieszać. I dzięki temu trochę jabłka nam się wtopi w ciasto, a część pozostanie wyczuwalna, tak wyraźnie wyczuwalna, więc będzie nam przyjemnie chrupała.
1: Coś oprócz cukru pudru do tego, do podkręcenia smaku?
0: No właśnie to jest to, co lubię najbardziej, czyli pominąć ten cukier puder. Do jogurtu greckiego wystarczy, że dodamy odrobinę miodu, skórkę z cytryny, szczyptę cynamonu i na takiego gorącego racucha dodamy łyżkę zimnego jogurtu i to naprawdę zrobi nam się z tego świetny deser. A jeżeli jeszcze polejemy miodem, to już w ogóle będzie ekstra.
1: Do tematu jabłek wrócimy za chwilę.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
6: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Przypomnę, że w audycji Sekrety Szefa Kuchni dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę Serowi, i rozmawiamy o jabłkach, czyli symbolu, jak to żeśmy na początku naszej rozmowy ustalili, symbolu jesieni. Ja będę się jednak trzymał tej myśli, że jabłko równa się w pierwszej kolejności szarlotka. I myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Nie wiem dlaczego.
5: No, myślę, że tak jest rzeczywiście.
4: Co jeszcze możemy zrobić z tym?
5: Żeby jabłko nam się często kojarzy z szarlotką, ale ja też lubię jabłka w takiej kuchni wytrawnej. Mamy w nich jednocześnie słodycz i kwasowość, więc fantastycznie przełamują tłuszcze i bardziej intensywne produkty. I z czym łączyć jabłko?
4: No właśnie,
5: z kaczką.
4: Z czym połączyć?
5: No na pewno znasz to połączenie.
4: Kaczka.
5: Dokładnie.
4: Z
5: wątróbką i z cebulą. To jest zapomniane
4: tak,
5: trochę
4: właśnie,
5: w kuchni, tak, ale ja uwielbiam wątróbkę. Jabłko z serem pleśniowym na przykład, albo z serem kozim i orzechami, to co w zasadzie już też nieraz rozmawialiśmy. Ale też jabłko pasuje do wieprzowiny na przykład, pasuje do buraka. Dodajemy go do różnych surówek, prawda? To też tak, surówka z kiszonej kapusty, aż się prosi o jabłko i cebulkę.
4: Zdecydowanie.
5: Tak? No właśnie.
4: Zdecydowanie.
5: Także
4: jest tych możliwości.
5: Dokładnie, wystarczy, że je pokroimy w jakieś cieniutkie
4: plasterki.
5: Ale
4: jakbyśmy je chcieli pozycjonować, no to ta szarlotka będzie na górze.

0: To pewnie dla większości z nas. Czy jabłko ze skórką jest lepsze, czy nie? Pytam dlaczego. Dlatego, że kiedyś dawno temu słyszałem taką teorię, że to właśnie w skórce jabłka jest najwięcej witamin.
1: No dokładnie. I też jak rozmawialiśmy o dyni, pamiętasz? I też tam było, że dynię w Hokkaido dopieczemy ze skórką. Tam właśnie jest najwięcej błonnika. I tutaj, jeżeli chodzi o jabłko, jeżeli możemy jeść, dobrze umyć i zjeść ze skórką, bo właśnie w tej skórce i tuż pod nią znajduje się sporo błonnika i różnych związków roślinnych, to oczywiście warto. Jabłka dostarczają też między innymi pektyn, więc tutaj warto.
0: A co to są pektyny?
1: To jest rodzaj rozpuszczalnego błonnika, ale dla kucharza, i tutaj dosyć ciekawa sprawa, to również coś, co pomaga stworzyć taką żelową konsystencję. Dlatego jabłka świetnie sprawdzają się w dżemach, w konfiturach, w powidłach z innych owoców. Dodajemy na przykład jabłka, bo one nam super się w tej roli sprawdzą.
0: Pytałem cię o to, z czym łączyć najlepiej jabłko, a zapomniałem o czymś, no to co też kojarzy się z dzieciństwem, czyli jabłko połączone z cynamonem.
1: Tak, to jest taka klasyka. Mhm. To jest klasyka, ale nie jedyna możliwość, bo jabłko świetnie przełamuje aromaty. Cynamon jest oczywisty, ale możemy spróbować też kardamonu, możemy spróbować wanilii, imbiru. No a przede wszystkim jak używamy jabłka do na przykład mięsa, do kaczki, czy do jagnięciny na przykład, gdzie też świetnie pasuje, warto sięgnąć po świeże zioła, takie jak rozmaryn czy tymianek.
0: To w takim razie co tym razem będzie robione w kuchni z jabłkiem w roli głównej?
1: Tym razem mamy już recuchy, to teraz zrobimy pieczone jabłko z kozim serem, z miodem i z orzechami. Coś takiego, co możemy naprawdę zrobić bardzo szybko, bez jakiegoś dużego nakładu pracy, a chyba o to nam trochę w tych przepisach chodzi. Potrzebujemy 4 kwaśniejsze jabłka, 120-150 gram kosiego sera, garść orzechów włoskich, 2 łyżki miodu, kilka gałązek tymianku, odrobinę masła i pieprz. Jabłka przekrawamy na pół, usuwamy gniazdo nasienne, układamy w naczyniu, dajemy odrobinę masła i pieczemy około 15 minut w 190 stopniach Celsjusza. Dodajemy kozi ser i orzechy, wracamy do piekarnika jeszcze na kilka minut i po wyjęciu dodajemy świeży miód, świeży tymianek, odrobinę pieprzu. I mamy tutaj jabłko w zupełnie innym wydaniu, bo mamy słodkie, kwaśne, słone, kremowe i chrupiące jednocześnie.
0: Na koniec zapytam cię o 3 rodzaje według ciebie najbardziej słodkich i najbardziej kwaśnych jabłek.
1: Wiesz co, no 3 rodzaje? Ja to jestem w ogóle naprawdę na maksa zwolenniczką kwaśnych jabłek i przede wszystkim no bardzo lubię Antonówkę, bardzo lubię te papierówki, o których rozmawialiśmy i Ligol. Ligol to chyba moja ulubiona odmiana jest. Także ja słodkich raczej jabłek rzadko je kupuję, ale tutaj zdecydowanie najbardziej uwielbiam.
0: Ja jakoś tak kojarzy najbardziej jabłko z szampionem, nie wiem dlaczego.
1: Ale na przykład jest szara Reneta, to też jest pyszne jabłko.
0: Szara?
1: Szara Reneta. Tak
0: Renata.
1: Renata, no.
0: Renata, szara Renata. Niech będzie szara Renata i na tak koniec. Zostaje. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Katarzyna Siekierska, restauratorka Selawi, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni.
1: Dziękuję bardzo.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałgutta 7.
6: Autopromocja.
7: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
6: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama. Wszystko.

Roxette i Joyride w Radiu Sochaczew. A już za moment, za kilkanaście minut punktualnie o 19:00 najnowsze wiadomości, a w nich o bocianach lecących z Polski do Afryki, które pomagają naukowcom badać swoją migrację. O tym już za chwilę.

0: Na zegarach punktualnie 19, to czas najnowszych wiadomości.
1: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
1: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
3: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych,
1: dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
1: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji Stork Lens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.
0: A tymczasem jeszcze więcej muzyki w Radiu Słuchaczew. To na przykład Gromi z Mahal Moin. Na początek 19, za chwilę Katy Perry ze swoimi bandażami muzycznymi oczywiście. Kuba i Kuba, Robin Schulz, Felix Jen, też już za moment. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Tu radiosłuchacz moja i twoja muzyka. Co tam robicie w ten wtorkowy wieczór? No na przykład Dorota i Ela słuchają Mroza. Podzieliły się zdjęciem, informacją, że właśnie kupiły jego najnowszą płytę i mają zamiar słuchać. No to udanego odsłuchu życzę w takim razie. My Mroza bardzo lubimy grać, ale ja dla was pilnuję też tego, co najbardziej aktualne. Kolejna premiera. Tym razem kojarzymy taki zespół jak Golec Orkiestra. No myślę, że wielu osobom o uszy się obiło, chociaż raz. Tak, Golcowie wydali nowy numer, tym razem Bierz co chce, co jest. No i właśnie już teraz czas na ten kawałek.
1: To jest nowość w Radiu Sokaczew.
2: To nasze życie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, już jutro jesień, tak jest. A czym ta jesień jest dla was, w ogóle każda, jak traktujecie tę porę roku? No o tym rozmawialiśmy z naszym słuchaczem.
1: Czy pan lubi jesień?
2: Lubię. Się zbierał owoce, grzybki, różne takie.
1: A to chodzi pan na grzyby, a daleko?
2: W tej chwili to już tak może mniej, bo trochę mi nie pozwala życie, ale tak jeździłem do puszczy, nie powiem. Dużo zbierałem. Koło domu mam troszkę kawałek lasku i tam maślaczki, nie maślaczki, takie rzeczy. Oczywiście mam u siebie działkę i owoce.
1: A jesienią na działce to jest co robić?
2: Oj, jest, naprawdę. Naprawdę jest co robić, bo trzeba posprzątać przed zimą, po wszystko pozbierać. To, co się przez całe lato nasadziło, no, trzeba jakoś pozbierać i gdzieś umieścić na przechowanie na zimę.
1: To ma pan jakieś owoce na działce, warzywa?
2: Tak, bo ja mam dużą działkę i mam jabłonie i śliwki i wiśnie, no różne owoce. Tak, tak,
1: to takie śliweczki, co można z nich zrobić na zimę?
2: A przeważnie to konfiturę.
0: Nie wiem jak wy, ale ja po rozmowie z tym panem to jakoś tak bardziej zacząłem jesień lubić. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Moja i Twoja muzyka.
16: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
17: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
18: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

taka, romantyczna ballada. Karol G i Bruno Mars, czyli Still w Radiu Słuchacz FM. A już za kilka chwil sprawdzimy, co słychać w kraju i na świecie punktualnie o 20:00. Będą najnowsze wiadomości, a w nich m.in. o limitach zarobków lekarzy. Bo jest w przygotowaniach taki projekt, który właśnie te limity ma określić. O szczegółach za chwilę.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
7: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt.

0: przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
1: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
2: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
1: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
3: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile mistrzowie świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinału awansują Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
8: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwony

0: Jedynka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
1: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Grupa Enej na początek 20 w Radiu Sochaczew. Moja i Twoja muzyka. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Już za chwilkę, już za momencik przypomnimy rozmowę z naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzisiaj będą z nami Artur Felczak oraz Artur Maślankiewicz z gminy Jłów. No i właśnie o sprawach dotyczących tej gminy będziemy rozmawiać. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: To jest powtórka audycji.
5: A w naszym studiu Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji w gminie Jłów. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
5: I pan Artur Maślankiewicz, inspektor do spraw infrastruktury gminnej w gminie Jłów właśnie.
7: Dzień dobry.
5: Zaczynamy od pana Artura Felczaka. Zapytam na początek o przygotowania do prac na drodze gminnej w Brzozówku. Jak wyglądają?
6: Tak, aktualnie przygotowujemy się do realizacji zadania związane z budową drogi w Brzozówku na odcinku 934 metry. Ta inwestycja ma na celu stworzenie, zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców, nawiązując do lokalnych uwarunkowań terenowych. W ramach prac powstanie tutaj jezdnia o szerokości 3,5 metra, o grubości 10 cm, z podbudową o grubości około 22 cm, jak również wykonane zostaną pobocza z nawierzchni ze struktu o grubości 15 cm oraz zjazdy również ze struktu. Aktualnie trwają prace związane z wyborem wykonawcy, gdzie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa cena to kwota 995 274 zł złożona przez przedsiębiorstwo wielobranżowe Rydmar Ryszard Chłystek z Europolu. Warto tutaj dodać, że na ten cel otrzymaliśmy wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego. Z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych to jest dawny FOGR do gruntów rolnych w kwocie 100 tysięcy złotych. No powiem tutaj tak, dla samorządów jest to nie lada wyzwanie, aby tak spiąć budżety, żeby można było zrealizować te zadania. Warto tutaj dodać, że procentowo ta dotacja do tej inwestycji, no to jest 10%, bo trzeba jeszcze doliczyć nadzór inwestorski, gdzie ta kwota jest około 2% do zadania, no w zasadzie tam 2% do zadania inwestycyjnego. No pamiętamy takie zadania 90-95% tutaj dotowane na przykład w ramach projektu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, gdzie wkład własny był naprawdę bardzo znikomy, niski, tak? Wtedy mogliśmy tutaj no więcej dróg zrealizować. Staramy się też ze środków własnych poprawiać infrastrukturę gminną. W tym roku też dużo takich prac wykonaliśmy, gdzie musieliśmy wykonać wiele podbudowy dróg, tak?
5: Ale nie poprzestajecie na tym, co jest, składacie kolejne wnioski o dofinansowanie.
6: No tak, złożyliśmy tutaj pod koniec sierpnia dwa wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027. Tu warto wspomnieć, że zadanie musi się rozpocząć w 2027 roku i to będą zadania jednoroczne, czyli muszą zakończyć się w 2027 roku. Pierwszy wniosek złożyliśmy tutaj w ramach budowy i przebudowy bądź rozbudowy na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej w miejscowości Szarglew o długości 686 metrów. Przewidujemy drogę o szerokości 3,5 metra oraz poszerzenie 5 metrów przy skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Jłów-Giżyce. Wykonana będzie z nawierzchni z betonu asfaltowego, tak? Na środkowej części odcinka planowane jest wykonanie jednej mijanki, również o poszerzeniu 5 metrów. Wykonane zostaną również na całym odcinku pobocza obustronne o szerokości 75 cm ze struktu oraz wykonanie istniejących zjazdów. Wartość tej inwestycji zgodnie z projektem i kosztorysem to kwota ponad 1 180 000 zł. No czekamy tutaj na rozpatrzenie. Drugi wniosek, który złożyliśmy również tutaj z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale tu jest, ten wniosek jest o dofinansowanie zadań bieżących polegających na remoncie, tak? Tutaj złożyliśmy na zadanie remont drogi gminnej w miejscowości Brzozów A. O długości to jest 1 147 km. To jest kolejny, drugi etap drogi, gdzie w pierwszym etapie, gdzie zakończyliśmy, rozliczyliśmy się też w ramach tutaj Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku wykonaliśmy 950 metrów i teraz fajnie by było, jakbyśmy otrzymali wsparcie, to wykonalibyśmy ten drugi odcinek i już byśmy mieli całą drogę wykonaną, tak? Tutaj planowane prace, no mogę powiedzieć, że chcemy wykonać asfalt z nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości zmiennej, tam jest od 4,10 do 4,40 metra wraz z wykonaniem poboczy 0,75 cm. Pozyskaną z frezowania jezdni. Wartość zadania, tutaj kwota około 1 900 zł zgodnie z kosztorysem.
5: To trzymamy kciuki za powodzenie tych wniosków i przechodzimy do drugiego wątku, do gospodarki ściekowej. Tu pytania do pana Artura Maślakiewicza. Jak w tej chwili przedstawia się sytuacja związana właśnie z gospodarką ściekową?
7: Gospodarka ściekowa gminy Iłów opiera się o gminną oczyszczalnię ścieków w Iłowie. Na chwilę obecną sieć kanalizacji sanitarnej ma około 13 km, a do kanalizacji podłączonych jest około 280 budynków w miejscowościach Iłów oraz część miejscowości Narty. W miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia budynków do kanalizacji, mieszkańcy korzystają z oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych. Oczyszczalni przywodowych mamy około 220. Gmina rozwija infrastrukturę kanalizacyjną, a jednym z realizowanych teraz zadań jest budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary Iłów wraz z budową sieci sanitarnej. Jest to etap drugi. Inwestycja ta obejmuje budowę kolektora przesyłowego i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pompowniami i 24 przyłączami. Wartość zadania wynosi około 1 800 000 zł. Termin realizacji został określony na 30 listopada bieżącego roku. Kolejnym ważnym zadaniem, które jest w tej chwili realizowane, jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie, trzeci etap. Celem tych prac jest dostosowanie, można by powiedzieć odmrożenie istniejącej oczyszczalni do pracy przy zwiększonym napływie ścieków. Na ten cel przeznaczono ponad 200 tysięcy złotych.
5: A jakie macie plany inwestycyjne?
7: Gmina przygotowuje również kolejne inwestycje związane z odbudową kanalizacji. Na tą chwilę są to prace projektowe. I to tak, prace projektowe obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilówka Górna, Narty oraz Iłowie przy ulicy Bitwy na Bzurom i ulicy Okrężnej. Wartość zadania na prace projektowe jest ponad 200 tysięcy złotych. Planujemy również budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Brzozów Stary, etap trzeci. Obejmuje ona podłączenie osiedla domów jednorodzinnych. To na tą chwilę.
5: Tak wyglądają, takie są plany. Dużo zresztą się dzieje w tym temacie u was. Ważne strategiczne inwestycje. Na zakończenie wspomnijmy jeszcze o dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę oświetlenia w szkołach.
6: Tak, otrzymaliśmy tutaj fajne wsparcie 70% z Wojewódzkiego Funduszu w ramach programu Modernizacja Oświetlenia. Tutaj na zadanie podniesienie standardu oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Iłów. Chodziło nam, zostały nam jeszcze do doświetlenia, wymiany oświetlenia dwie szkoły. Tu chodzi o szkołę, budynku szkoły podstawowej Bolesława Chrobrego w Kapturach oraz szkoła podstawowa żołnierzy cichociemnych w Brzozowie Starym. Przedsięwzięcie będzie obejmować wymianę zainstalowanych 317 źródeł światła na 323 nowe źródła światła LED z nowymi oprawami. 6 opraw to będzie tutaj awaryjnych. Jesteśmy po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego, gdzie trwa badanie tutaj ofert. Mogę powiedzieć, że te kwoty, bo jeszcze wspomnę, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 84 tysięcy powyżej, a całkowita wartość zadania tutaj opiewała na 121 tysięcy, tak, to 70%. Jednak te kwoty po postępowaniu są sporo niższe, bo opiewają w granicach, najniższa jest 64 741 zł, a najwyższa 87 tysięcy. Tak jak powiedziałem, tutaj pracujemy teraz nad, no badamy oferty i będziemy wybierać tutaj najkorzystniejszą ofertę, jeżeli wszystko, wszystkie dokumenty się będą zgadzać. No i będziemy realizować do 20 bodajże chyba grudnia.
5: To musimy w tym momencie już kończyć. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.
5: I Artur Maślakiewicz, inspektor do spraw infrastruktury gminnej.
7: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Była to powtórka audycji.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Moja i twoja muzyka.
2: Baby!

0: Tu Radio Sechaczew. Słuchajcie, ostatnio mieliśmy akcję chipowania psów i kotów. Jak czytam na tusochaczew.pl, ta akcja cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem, do tego stopnia, że organizatorzy aż takiego zainteresowania się nie spodziewali. Ustawiła się mocna kolejka, no i rzeczywiście trochę trzeba było czekać, zanim udało nam się w ramach tej akcji uczestniczyć. Niemniej jednak, no, faktycznie czworonogi z Sochaczewej okolic zostały zadbane. Kto chciał, ten mógł przyjść, no i faktycznie zgłosić zwierzę do Krajowego Rejestru Oznakowań Psów i Kotów, bo to też taki obowiązek przede wszystkim. A chipowania dokonali lekarze, weterynarii z lecznicy MaxiVet. O szczegółach piszemy także na tusochaczew.pl, tym bardziej, że podobno kolejne akcje również w planach.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.